0: i wyboru miejsca. Wiem, że bardzo wysoko oceniany jest i Poznań, i Wrocław.
1: Szef Kancelarii Prezydenta podkreśla, że rząd musi znaleźć gigantyczne pieniądze na realizację takiego planu.
2: Dobrze, że jest ten kierunek obrany na stałą bazę, no ale tutaj rząd by musiał wyasygnować naprawdę porządne środki. Czy budżet na to stać, patrząc na doniesienia NIK-u, patrząc na to, że Polacy, 100 tysięcy Polaków straciło pracę, no to jest dosyć wątpliwe. Chciałbym, żeby tak się stało, bo pan prezydent tak chce, bo to jest w interesie nas wszystkich, bez względu na to, jakie mamy barwy.
1: Jak mówią politycy, jeśli zapadnie ostateczna decyzja w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich, to przygotowanie odpowiedniej bazy potrwa wiele miesięcy. Słuchacie faktów RMF FM. W ten weekend ograniczone będzie działanie SOR-u w szpitalu w łódzkim Bełchatowie. Powód: prace modernizacyjne na oddziale kardiologicznym. Szczegóły zna reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
3: Od 8 osoby wymagające pilnej pomocy medycznej będą kierowane do innych placówek w regionie. W tym czasie konieczne będzie podłączenie oddziału do nowej rozdzielni elektrycznej, co wiąże się z czasowym wyłączeniem zasilania w części szpitala, tłumaczy dyrekcja placówki. Pacjenci, którzy będą potrzebowali diagnostyki i pomocy w trybie ratunkowym, dostaną je w szpitalach w Radomsku, Piotrkowie Trybunalskim i Wieluniu. SOR w Bełchatowie wróci do normalnej pracy w poniedziałek o 8 rano.
1: 1-0 Maroko wygrywa ze Szkocją w meczu fazy grupowej tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jedyna bramka tego spotkania padła na początku pierwszej połowy. W drugiej minucie piłkę do siatki Szkotów pakował Ismael Salibari.
4: Fakty z Małopolski.
1: Spotkanie filmowe w podziemiach kopalni soli w Wieliczce. W Dworku Białoprądnickim festiwalowa potańcówka. W planach także obiad czwartkowy, w którym dania zaserwują artyści. To tylko niektóre atrakcje Tauron Festiwalu Jerzego Sztura. Początek 2 lipca w Krakowie.
5: Głównie mi chodzi o to, nie żeby tylko mojego męża pokazywać, tylko żeby ocalić ten czas piękny, który, no piękny czas starego, czasów starego teatru, tych wspaniałych reżyserów, tych wspaniałych aktorów. To było coś niepowtarzalnego. Ja wiem, że przemawia przeze mnie teraz taka jakaś melancholia wspomnień, ale z kim się nie spotykam, z moich znajomych, to wszyscy gdzieś tęsknią za tymi filmami, jak się chodziło na konfrontacje, jak się po prostu z wypiekami na twarzy oglądały. No ten czas niestety przeminął.
1: Mówiła naszemu reporterowi Barbara Sztur, wdowa po wielkim aktorze. Druga edycja tego wydarzenia potrwa do 5 lipca. Za nami mecz Szkocja-Maroko, przed nami spotkanie Brazylii z Haiti. Początek tego spotkania już za niecałe pół godziny. To kolejna mundialowa moc. Kto na razie zaskoczył, a kto zawiódł? Kto może być z kolei niespodzianką tegorocznego turnieju? Patryk Serwański porozmawiał o tym z trenerem Robertem Kolendowiczem.
6: Robert Kolendowicz, ekspert TVP Sport, trener. Dzień dobry, panie trenerze.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Mundial trwa, pan go wnikliwie obserwuje. Zastanawiam się, jakie są takie pierwsze wnioski. Jeszcze trochę tej fazy grupowej, więcej niż mniej przed nami, ale czy na razie, gdybyśmy mieli powiedzieć ogólnie, dobry mundial, wciągający, w ilu procentach? Bo ja będę od razu, powiem, upierał się nawet, że to jest dobry mundial w sensie piłkarskim, że jest ciekawie, ale jakbyśmy tutaj mieli rozłożyć proporcje.
7: Jesteśmy po tej samej stronie. Ja też uważam, że ten mundial, który tak naprawdę się dopiero rozpoczyna, jest emocjonujący i pokazuje nam ten nowy format w szczególności. No mamy już kilka niespodzianek i dlatego Ta impreza, która odbywa się za 4 lata, jest tak właśnie kusząca i tak atrakcyjna dla nas, no bo myślę, że lubimy, gdy faworyt zwycięża, ale chyba jeszcze bardziej lubimy, gdy pojawiają się te niespodzianki. I takich nie brakuje na tych mistrzostwach. Ja mam wrażenie, że one rozpoczną się tak naprawdę po fazie grupowej, bo ten format gwarantuje dwóm pierwszym zespołom wyjście z grupy, no i 8 zespołów z trzecich miejsc wychodzi również, czyli no jest dużo prawdopodobieństwa, że ci faworyci z grupy wyjdą. No i myślę, że te wielkie zespoły, te indywidualności podchodzą właśnie do tego, tak, chcą wejść dobrze w mundial, ale oni już czekają chyba na te mecze w następnej fazie i tam rozpocznie się dla nich takie już prawdziwe granie.
6: Blisko 500 możliwych scenariuszy, jeśli chodzi o tą fazę pucharową, więc to będzie ciekawy czas dla analityków, bo na razie ciężko cokolwiek przewidzieć, na kogo możemy trafić. A kto pana zdaniem zawiódł? Patrzę na te na razie pierwsze mecze. No, Hiszpanie remis, Portugalia remis, Szwajcaria remis w takich nieoczywistych warunkach, bo w doliczonym czasie dali sobie strzelić gola. Któraś z tych drużyn Powiedziałby pan, że najbardziej zawiodła? Czy to w ogóle ma duże znaczenie? Czy tak jak pan mówi, rozkręcą się?
7: Nawiązując do tego, ja widzę taki trend na tych mistrzostwach, że te drużyny, o których wspomniałeś, no one miały w tych meczach olbrzymie posiadanie piłki i wymieniały bardzo dużo podań. Kiedyś uznawało się, że taka dominacja przez posiadanie piłki zapewni ci zwycięstwo. Dzisiaj to już nie jest jednoznaczne. Możesz posiadać piłkę, możesz mieć przewagę, możesz wymieniać dużo podań, ale jeśli nie masz konkretów w polu karnym przeciwnika, bo tam się rozstrzyga wynik, to czasami nie wygrywasz meczów, a nawet jesteś w stanie przegrać z takim teoretycznie słabszym zespołem, który jest zorganizowany, który broni nisko. No i tak było w tych wypadkach. No. Dla mnie dużym rozczarowaniem jest Hiszpania, bo tak jak powiedzieliśmy, to utrzymanie, tak jak powiedziałem, to utrzymanie nie dało jej gwarancji, ale też nie widziałem takiego dość mocnego tempa. I mając na myśli to, o czym powiedziałem wcześniej, o tej następnej fazie, no to myślę, że Hiszpanie myślą o tej następnej fazie. Portugalia też mnie rozczarowała, no bo duże oczekiwania i oni mają taką misję, bo pamiętamy temat tego nieszczęścia i śmierci Diogo Joty i oni z tego, co mówili, chcą ten mundial zadedykować właśnie mu i chcą zwyciężyć, a w tym pierwszym meczu ja tego nie widziałem, pomimo tego, że dość wcześnie uzyskali prowadzenie, no nie potrafili tego meczu zwyciężyć, a przy obronie stałego fragmentu gry zachowali się dość słabo, no i tego meczu nie wygrali. Dlatego to są dla mnie takie dwa duże rozczarowania. Dodałbym Brazylię, bo ona zremisowała swój mecz, ale...
6: Mimo wszystko, chociaż przecież Maroko, no to bardzo mocny rywal, ale jednak po tej stronie Brazylijczycy, jako rozczarowanie.
7: Tak, z jednego względu. Ten początek meczu, kiedy zostali bardzo mocno zdominowani przez zespół Maroko. Maroko to jest świetny zespół i ja uważam, że obserwując ich na przestrzeni lat, od poprzedniego mundialu, uważam, że oni się jeszcze bardziej rozwinęli. Dlatego myślę, że będą niebezpieczni w tym mundialu, ale to jak zdominowali w pierwszej fazie meczu Brazylię, to jak Brazylia była wystraszona, to ile błędów ci jakościowi zawodnicy brazylijscy popełniali. Ja dawno nie widziałem brazylijskiego zespołu tak wystraszonego w pierwszej fazie gry i to mnie zaskoczyło, no bo wszyscy mamy przed oczami tą Brazylię taką mocną, zwycięską, pewną siebie. To na przestrzeni lat oczywiście się zmieniło. Brazylia miała swoje kłopoty ostatnio, ale to mnie tak dość mocno uderzyło. Także w tym gronie wymieniłbym też jak dla mnie Brazylię.
6: Brazylia 20 lat od Mistrzostwa Świata, od tego czasu żadnego medalu na mundialu, więc też mają swoje motywacje bardzo, bardzo mocne. Ale oczywiście też, co warto myślę podkreślić na początku tych mistrzostw, ci, którzy mają być takimi wiodącymi postaciami w swoich reprezentacjach, wielu z nich wzięło to na barki. Haaland z bramkami, no tutaj on jednak to jest piłkarz, który czeka na podanie, które musi wykończyć. Ale i Messi z hat-trickiem, Mbappe, który też wziął się poważnie do roboty, chociaż dużo osób mówi, że konfliktowy, że czasami chimeryczny, ale bramki Senegalowi strzelił. Także pod tym względem widać, że te wielkie osobowości w większości przypadków no dobrze na razie wypadły.
7: No jeśli Cristiano Ronaldo będzie słuchał tej rozmowy, no to będzie zły, no bo on jak gdyby nie sprostał tym oczekiwaniom, bo wiemy dobrze, że oczywiście on dba o zespół, chce, żeby jego zespół zwyciężał, ale on dba też o takie swoje indywidualne osiągnięcia, chce przegonić Pele i zdobyć więcej goli w swojej karierze kończącej się już niż on. Ale rzeczywiście ci wielcy zawodnicy dostarczają na razie jakość i prowadzą swoje zespoły do zwycięstw. No dla mnie takim obrazkiem jest z tej pierwszej rundy z Leo Messi i te jego trzy gole i prowadzenie Argentyny do zwycięstwa. Myślę, że jakbyśmy rozmawiali 4 lata temu, to nikt z nas by nie pomyślał, że Messi w tym mundialu będzie występował, bo tamten mundial miał być jego ostatnim tańcem i ja wtedy dostrzegałem, że cały zespół chce Messiemu pomóc w zwycięstwie, żeby dać mu to, czego nigdy nie miał, czyli wygranie Pucharu Świata. To się udało. Teraz widzę w Argentynie też taką misję, bo tylko dwa zespoły w historii obroniły Mistrzostwo Świata i myślę, że Leo Messi i jego koledzy no zrobią wszystko, żeby przejść znowu do historii, wygrać Mistrzostwo Świata i być trzecią drużyną, która obroni tytuł.
6: Jak patrzysz na Szwedów? Bo oczywiście o Szwedach sporo mówimy w trakcie tego mundialu z uwagi na te nieszczęsne baraże, w których odpadliśmy. No i bardzo byśmy chcieli być na miejscu tych Szwedów ostatecznie, więc gdzieś ta ich gra jest analizowana, no bo odbiór jest taki, no to oni nam to zabrali, tak? No mogliśmy sobie sami wywalczyć, ale efekt jest jaki jest. A oni na ten mundial przyjeżdżają i trener Graham Potter tak to wszystko poukładał, że strzelają 5 bramek w pierwszym meczu Tunezji. Tunezji, która okej, tylko, mówię tutaj w cudzysłowie, w eliminacjach afrykańskich nie straciła bramki w 10 meczach. A tutaj 5 bramek im strzelili, także myślisz, że ci Szwedzi, też trochę nawiązanie do mundialu w 94, gdzie Szwedzi grali świetnie, to może niespodziewanie Szwecja będzie takim czarnym koniem, czy

0: W tym pierwszym meczu z Tunezją, że ta ich współpraca w ofensywie może zespołowi Szwecji dać wiele korzyści. No ale żeby być takim czarnym koniem, żeby liczyć się w turnieju, musisz być dobry w każdej fazie gry. I ja mam troszkę wątpliwości, być może niesłusznych, czy te wszystkie fazy gry zespół Szwecji posiada na równie wysokim poziomie. Zobaczymy, poczekamy. Dla mnie czarnym koniem mogą być inne zespoły.
1: Z trenerem Robertem Kolendowiczem rozmawiał dziennikarz sportowy RMF FM Patryk Serwański. A ja jeszcze przypomnę, za niecałe pół godziny spotkanie Brazylii, Canarinhos zmierzył się z drużyną z Haiti.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Dinozaury we Wrocławiu?
4: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
5: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż grunwaldzki zaprasza na wielką Dino misję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!
6: Promocyjny weekend w Delikatesach Nowa. Hurtowe ceny owoców i warzyw. Od piątku w promocji. Skrzydełka z kurczaka 4,99, karkówka wieprzowa 16,99, boczek surowy płaty 13,99, ziemniak młody złoty 99. Zapraszamy. Słupsk, 11 listopada.

0: planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Minotaury we Wrocławiu?
1: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
0: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!
2: Nowej polskie numer 1 tylko tutaj, RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Papa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
1: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
0: No racja. On lubi w technologię.
1: No lubi, lubi.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt jest rannych. Fakty otwieramy najnowszymi informacjami w sprawie tragicznego wypadku kolejowego w Wielkiej Brytanii. Ostrzegamy też przed upałami w ten weekend. Synoptycy wydali alerty dla niemal całego kraju. Będzie też mundial w grupie C w Filadelfii. Brazylia walczy o 3 punkty z Haiti. Jedna osoba zginęła, a prawie 90 zostało rannych. 11 osób poniosło bardzo poważne obrażenia. To najnowszy bilans tragicznego wypadku kolejowego w Wielkiej Brytanii. Przypomnę, w Bedford na południu kraju zderzyły się 2 pociągi. Oba jechały w kierunku londyńskiego dworca St. Pancras, Scorby i Nottingham. Według wstępnych ocen pierwszy skład zatrzymał się z powodu awarii systemu bezpieczeństwa. Drugi uderzył w jego tylne wagony.
2: Fakty RMF FM. Fala upałów w Polsce.
1: Synoptycy ostrzegają przed upałami w niemal całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 15 województw. Dla większości to alerty drugiego stopnia. Termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 30 stopni. Ostrzeżenia będą obowiązywać także jutro. Z bardzo wysoką temperaturą zmaga się również Francja. Z powodu rekordowej fali upałów odwoływanych jest tam coraz więcej plenerowych imprez kulturalnych i sportowych. Nie kursuje tam także część pociągów. O szczegółach paryski korespondent Marek Gładysz.
3: W wielu miastach odwołano uliczne koncerty zaplanowane w ramach niedzielnego święta muzyki. W Paryżu anulowano też maraton, który miał się odbyć tego dnia na ulicach miasta. Temperatura we francuskiej stolicy sięgnąć może bowiem aż 42 stopni Celsjusza w cieniu, a w niektórych regionach kraju aż 405 stopni. Na niektórych trasach kursuje tylko połowa pociągów. Eksperci tłumaczą, że chodzi o składy starszego typu, które nie są przystosowane do skrajnych upałów. Nagła fala rekordowych upałów w czerwcu bardzo nas zaskoczyła. Od samego rana jestem ciągle spocony. Skarży mi się zmęczony słonecznym żarem paryżanin.
1: Fach w ręku jeszcze nigdy nie był tak cenny. Coraz częściej doświadczeni rzemieślnicy prześcigają w zarobkach pracowników po studiach wyższych. Tak wynika z badań agencji Personal Service. Na jakie zarobki mogą liczyć fachowcy? Sprawdził to dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: To kwoty pięciocyfrowe, choć narażone na niestabilność. W wielu przypadkach zawody techniczne muszą liczyć się ze zmiennością sezonową. Do tego dochodzą trudy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie zmienia to faktu, że coraz częściej zarobki fachowców przewyższają pensje osób, które niejednokrotnie poświęciły więcej czasu na edukację.
5: Na szczycie zestawienia znajduje się elektryk. On potrafi zarobić od 8 do nawet 26 tysięcy złotych netto miesięcznie. Tuż za nimi plasują się kamieniarze od 9 do 25 netto i mechanicy samochodowi. Tutaj te wynagrodzenia sięgają nawet 23 tysięcy złotych.
4: Monika Banyś-Bator z Personal Service zaznacza, że mówimy tu o doświadczonych profesjonalistach. Mimo takich kwot młodzi nie garną się do tych zawodów i statystycznie nadal preferują kariery oparte na edukacji. Być może rodzice straszący dzieci pracą fizyczną nie do końca mają rację.
1: W faktach zaglądamy teraz na tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Na stadionie Lincoln Financial Field w Filadelfii starcie Brazylii z reprezentacją Haiti. Pierwsze 30 minut tego spotkania za nami, jak dotąd 1-0 dla drużyny Canarinhos. Bramka padła w 23 minucie tego spotkania. Cosplay, czyli hobby polegające na przebieraniu się w fikcyjne postacie, jest nieodłącznym elementem festiwalu fantastyki Pyrkon. Potrwa on do niedzieli w Poznaniu. Na osoby, które przez cały rok szyły swoje kostiumy, czeka specjalna strefa, konkursy i wydarzenia.
6: Mamy w tym momencie właśnie gości z różnych miejsc na świecie, mamy masę warsztatów, łącznie z tym, że można się uczyć robić kostiumy od zera, także serdecznie zapraszamy. Mamy również konkursy cosplayowe, takim jak nie jest maskarada. Oceniamy kostiumy wykonane przez naszych uczestników, czyli właśnie muszą być własnoręcznie wykonane w pełni, nie ma żadnych osób, które mają sobie kupne. I te osoby mogą właśnie zmierzyć się między sobą w pokazywaniu, jak te kostiumy są wykonane, jakby one właśnie były wiernie odwzorujące te postacie, które już istnieją w popkulturze, a również to, jaka jest nasza gra aktorska, ponieważ cosplay to jest połączenie słów kostium and play, czyli musimy te postacie również odgrywać na scenie, więc tam troszkę wchodzi też aktorstwo i teatr.
1: Wyjaśniała organizatorka strefy cosplay na Pyrkonie Aleksandra Szapitora, a rozmawiał z nią nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. W faktach RMF FM wracamy teraz do porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: W stronach ministerstwa pojawiła się informacja, że Maciej Lasek został odwołany. O co chodzi?
8: Tak, to prawda. Zgodnie z decyzją prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik do spraw CPK Maciej Lasek został odwołany z dniem dzisiejszym. a powołany na to stanowisko został dotychczasowy wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej, pan Piotr Malepszak.
7: Ale dlaczego? Co się stało? Jakieś zarzuty wobec ministra Laska? Niedopatrzenia, niedopełnienia obowiązków? O co chodzi?
8: Wczoraj wieczorem przekazałem panu ministrowi Laskowi dokument podpisany przez prezesa Rady Ministrów. Tam nie ma uzasadnienia, jest odwołanie. Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, to jest... On nie przedstawiał żadnego uzasadnienia, przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję.
7: Czyli Maciej Lasek poprosił o dymisję, a nie premier chciał go zdymisjonować.
8: Tak mi przekazał pan Maciej Lasek, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję. Powiedział mi, że pewien etap ważny budowy nowego lotniska i kolei dużych prędkości został zamknięty, z jego punktu widzenia kluczowy. Tutaj zaznaczył, że w poniedziałek będzie podpisana najważniejsza z dotychczasowych umów wykonawczych, czyli fizyczne rozpoczęcie pracy budowy terminala i lotniska na budowę fundamentów pod terminal, tak zwane palowanie. To jest kluczowa sprawa, ponieważ po podpisaniu tej umowy, która nastąpi w najbliższy poniedziałek, firma przejmuje plac budowy i na przełomie lata, jesieni wbije pierwszą symboliczną łopatę.
7: Ta pierwsza łopata we
8: wrześniu. Nie znam dokładnej daty, ale to będzie na przełomie sierpnia, września. We wrześniu najprawdopodobniej rozpocznie się wbijanie tak zwanych pali, czyli fundamentowania terminala.
7: Dobrze, to zmieniamy temat. PSL, Ministerstwo Obrony ma sukces. Stany Zjednoczone potwierdziły, że chcą rozmawiać i chcą doprowadzić do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
8: To jest wielki sukces Polski, ale także prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jest ministrem obrony narodowej i to jego...
7: No prezydenta również, jak rozumiem, bo prezydent też ma tutaj swoje zasługi.
8: Uważam, że kluczową rolę odegrał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, bo to jego robocze kontakty ze swoim odpowiednikiem, prace, nad którymi, które toczyły się od dawna, no przyniosły sukces, finał, dlatego Władysław Kosiniak-Kamysz poprosił premiera, Radę Ministrów o specjalną uchwałę, upoważnienie do tego, żeby mógł już fizycznie prowadzić prace dotyczące przygotowania bazy i wszelkiego rodzaju innych czynności, które mają na celu przyjęcie żołnierzy amerykańskich.
7: Ministerstwo Infrastruktury będzie w tym jakoś uczestniczyć?
8: Tak, rozmawiałem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na ten temat. To jest wielkie przedsięwzięcie infrastrukturalne, bo tutaj to chodzi także o te kompetencje, które są dedykowane do ministra infrastruktury. Tak, będę wspierał Ministerstwo Obrony Narodowej w wybudowaniu nowej bazy, która będzie, gdzie będą mieszkali żołnierze i ich rodziny amerykańskie.
7: Panie ministrze, gdzie to może być?
8: To zostawię ministrowi, premierowi Kamyszowi. Wiem, że zgłaszają się do niego już samorządowcy z całego kraju, którzy chętnie także włączą się w ten proces. To bardzo poważne przedsięwzięcie.
7: Ale to będzie raczej duże miasto, gdzieś na zachodzie kraju, czy bardziej jednak wschód? To jest miasto trochę mniejsze?
8: To będzie wspólna decyzja Amerykanów i naszego rządu. Musi zostać wybrane odpowiednie miejsce do tego przygotowane. Opinia amerykańska oczywiście jest bardzo ważna, ale my także będziemy rekomendowali te miejsca w Polsce, które z naszego punktu widzenia wojskowego, ale także infrastrukturalnego, strategicznego są predestynowane.
7: Czyli
8: do tego, żeby
7: było. Czyli jakie miejsca, panie ministrze, jakie by pan, jako minister infrastruktury, jakie by pan promował?
8: Chętnie bym na ten temat powiedział, ale nie jestem do tego upoważniony i na początku uważam, że te rozmowy powinny się odbyć w Ministerstwie Obrony Narodowej.
7: A jakie są koszty szacowane takiej budowy infrastruktury, bo wiadomo, że to jest potężna inwestycja.
8: Bardzo duża, tym bardziej, że wymagania Amerykanów są także duże. Naturalnie sprostamy im, bo nam zależy na tej stałej
7: bazie. A czego oni chcą? Takiego pan mówi, że są bardzo duże. To znaczy, czego by chcieli?
8: Znaczy, muszą być odpowiednie warunki. Tak, nie chciałbym tutaj unikać tej dyskusji, ale nie jestem upoważniony do tego. To są strategiczne sprawy. To są warunki zarówno te ściśle wojskowe, jak te zwykłe mieszkaniowe, infrastrukturalne.
7: Ale to idzie w miliardy, rozumiem, dolarów.
8: Nie chciałbym tu się posługiwać żadnymi kosztami. Uważam, że bezpieczeństwo nie ma ceny, szczególnie w tych uwarunkowaniach geopolitycznych, które dzisiaj są za naszą wschodnią i nie tylko wschodnią granicą.
7: Panie, zmienimy na chwilę temat. Coraz więcej Polaków, no, z badań IBRIS dla Rzeczpospolitej wynika, że ponad 83%, 84% w zasadzie chciałby zmian dotyczących prawa jazdy dla obcokrajowców. Szczególnie chodzi o tych, którzy jeżdżą na taksówkach lub innych formach tego transportu publicznego. Szykowane są takie zmiany. Polacy chcieliby, żeby oni zdawali dodatkowy egzamin.
8: No, podzielam opinię Polaków, tej większości, która się wypowiada, że chcą się po prostu czuć bezpiecznie w ruchu drogowym.
7: Bo myślę, że wszyscy są zachwyceni, że pan podziela tę opinię, ale pan ma możliwości to zmienić.
8: No, od tego, czy podzielam, czy nie podzielam, zależy, czy wystartujemy z pracami. Ja podzielam i tutaj nie musiał się wydarzyć ten wypadek, o którym
7: Zielam
8: pewnie
7: się,
8: wszyscy...
7: Tak, pod Warszawą.
8: Tak, w Ząbkach. Ponieważ przygotowywaliśmy uszczegółowienie tej ustawy, która weszła w życie w połowie roku 2024, gdzie zmieniły się przepisy dotyczące wymagań dla tych, którzy są obcokrajowcami i chcą pracować na taksówkach, mówiąc w skrócie. Uważamy, że ta zmiana, którą jeszcze nasi poprzednicy zaproponowali, a weszła w życie, kiedy już my rządziliśmy, jest zbyt powierzchowna.
7: Czyli co byście chcieli zmienić głębiej?
8: Jest kilka kwestii. Takie najbardziej, które działają na wyobraźnię.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: we Wrocławiu?
1: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
0: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!
2: Na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek, zapraszam. A na początek w faktach Mistrzostwa Świata w piłce nożnej sprawdzimy, jak w trwającym pojedynku w grupie C radzi sobie jeden z faworytów tego turnieju, czyli Brazylia. Czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym? To zbada prokuratura. A na koniec o studentach żegnających swoje uczelnie. Do zera prowadzi Brazylia, jeden z faworytów tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej w meczu z reprezentacją Haiti. W tej chwili 65. minuta meczu. Dwie bramki w pierwszej połowie dla Canarinhos zdobył Cunha. W drugiej połowie na 3-0 wynik podwyższył Vinicius Junior.
2: Co z tego będzie faktem?
1: Prokuratura zbada, czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w stołecznym Szpitalu Południowym. Dziennikarze serwisu Zero.pl podali, że ordynator oddziału chirurgii Warszawskiego Szpitala Południowego miał o nich alarmować Trzaskowskiego za pomocą komunikatora internetowego. Prezydent Warszawy miał go poprosić o informację na piśmie, co lekarz zrobił. Przekazane prezydentowi stolicy informacje miały mówić o tym, że lekarz jednocześnie ranny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk mimo braku specjalizacji zarządza szpitalnym oddziałem ratunkowym. Miał wykonywać także procedury, do których nie miał uprawnień, często bez nadzoru osób z odpowiednią specjalizacją. Stołeczny ratusz zaznaczył, że oficjalnie do urzędu nie wpłynęło pismo od byłego ordynatora, a prezydent Rafał Trzaskowski dodał, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłoszenia nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Według doniesień portalu Zero.pl Dawid Kacprzyk w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 złotych, a także miał przyjmować bez kolejki kolegów partyjnych. Rany na ciele Moniki Silwy Koniuszek, polskiej aktywistki w Ekwadorze, nie wskazują na samobójstwo, podał dziennik Espresso, cytujący członka Organizacji Praw Człowieka, obserwatora śledztwa. Była to gwałtowna śmierć, co potwierdził protokół z autopsji, przekazał Fernando Bastias, przedstawiciel Stałego Komitetu na Rzecz Obrony Praw Człowieka. Wykryto ślad po uderzeniu w głowę, bruzdę na szyi, a także krew w innym pomieszczeniu niż to, w którym znaleziono zwłoki. Polka zgłaszała przypadki domniemanej korupcji miejscowych władz w Ekwadorze. 8 czerwca została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w miejscowości Montanita. Naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu w Lancashire skonstruowali dron do wykrywania min przeciwpiechotnych. Skonstruowany został tak, by mógł unosić się niezwykle nisko nad ziemią. Jak działa? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Dron wyposażony jest w niezwykle czuły wykrywacz metalu, współpracujący z radarem penetrującym grunt. Dzięki temu maszyna jest w stanie zlokalizować nie tylko metalowe elementy, ale również nowoczesne miny plastikowe, często niewidoczne dla tradycyjnych wykrywaczy. Zbierane w ten sposób dane w czasie rzeczywistym analizowane są przez sztuczną inteligencję, która skutecznie eliminuje fałszywe alarmy. Urządzenie przeszło już chrzest bojowy w Kambodży, kraju, który kilkadziesiąt lat po zakończeniu na jego terenie wojny do dziś boryka się z niebezpiecznymi wybuchami.
1: Czerwiec to miesiąc pożegnań z nauczycielami, także tymi akademickimi. Uścisk dłoni od rektora, pamiątkowe zdjęcie w birecie, kwiaty od dumnych rodziców. Jak czują się studenci opuszczający uczelnię?
4: Bardzo dobrze, już po wszystkim.
5: Trochę żal?
4: Szybko minęło. Trudno powiedzieć, czy żal.
6: Trochę żal, trochę nie żal, wiadomo, są plusy i minusy. Będzie brakowało tego studenckiego życia na pewno i tego luzu.
5: Czego nie będzie brakowało?
6: Nauki po nocach na pewno i niewyspania na kolejny dzień.
7: To były piękne 5 lat, będę je miło wspominać.
5: Ulga czy nostalgia?
8: Porówno jedno i drugie, ale bardziej chyba ulga. 5 lat pracy i dobrze mieć to za sobą. Zakończenie ważnego etapu, same dobre wrażenia.
4: Coś się kończy, coś się zaczyna.
9: Trzeba iść dalej.
5: Czyli gdzie?
10: Przed siebie, na to, co życie dla nas ma.
1: I oby miało dużo dobra. A Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej odwiedził lubelski reporter RMF FM Dominik Smaga. O sprawie Szpitala Południowego w Warszawie nie rozmawiałem z premierem, mówił w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Był gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie. Posłuchajmy.
11: Ja myślę, że bardziej należy się koncentrować na tym, jak zmienić przepisy, żeby do tego typu sytuacji nie dochodziło. No, jedna sprawa to pieniądze, ale po raz pierwszy w taki sposób naprawdę wyeksponowany dzisiaj dyskutuje się o organizacji. Nie ochrony zdrowia systemu, ale organizacji pracy w placówce ochrony zdrowia, w szpitalu.
12: Fundamentalne pytanie brzmi, jak to możliwe, że lekarz z 1,5-rocznym stażem bez specjalizacji zostaje koordynatorem SOR-u? No, Sytuacja kuriozalna. To tak trochę jak ja bym teraz został pilotem myśliwca, bo kiedyś zrobiłem licencję na...
11: To bardzo wyraźnie, jak na dłoni pokazuje, jaki wielkim problemem w Polsce jest deficyt specjalistów, deficyt lekarzy.
12: Nie, to
11: lekarzy.
12: Nie jest deficyt specjalistów, to
11: właśnie
12: jest kwestia
11: ten pan podobno
12: tego,
11: nawet nie ma specjalizacji.
12: No właśnie, to jest kwestia tego, że miał
11: to
12: dobre
11: jeszcze bardziej,
12: partyjne
11: jeszcze gorzej.
12: Powiązania samorządowe.
11: Znaczy, to także, że tutaj jest ta łatka partyjna i tak dalej, ale to też pokazuje, że lekarz bez specjalizacji jest koordynatorem szpitalnego działu ratunkowego. Nie jest ordynatorem, tylko znajduje się furtki.
12: Znajduje się politycznie. No panie ministrze, no to nie dlatego,
11: ale dlaczego politycznie pan twierdzi?
12: No dlatego, że on jest radnym Koalicji
11: Jeśli
12: Obywatelskiej.
11: Jeśli pan, że on został koordynatorem, bo jest z koalicji. No nie, myślę, że
12: pan
11: akurat
12: myśli, że
11: aż tak upraszczać i ja bym tego nie upraszczał. Problem polega na tym, że dzisiaj SOR zawsze był bardzo poważną częścią szpitala, szpitalny oddział ratunkowy. To, że jego koordynatorem jest osoba przed 30, bez specjalizacji, to jest duży problem. Skąd on się wziął? No ja bardziej jestem tej tezy, że po prostu lekarzy w Polsce brakuje, ale brakuje także takich, którzy podejmują się specjalizacji czy obszaru działania.
12: Pan naprawdę nie widzi
11: bardziej...
12: związku między tym, że on jest radnym i ważnych działaczy
11: Koalicji Obywatelskiej. Widzę ten związek, ale nie podpisuje się pod pana tezą, że został koordynatorem, bo jest platformą. Czy tam z Koalicji Obywatelskiej.
12: Nie, został koordynatorem dlatego, że miał znajomości i je politycznie wykorzystał. No to jakby, no przecież nie z zachwytu nad postacią i doświadczeniem półtorarocznym zrobiono go tym koordynatorem.
11: Jeżeli ma pan argumenty na to, że on w trybie konkursowym, bo nie wiem w jakim trybie został tam zatrudniony, ja widzę problem gdzie indziej. Uważam, że polski system ochrony zdrowia ma piekielny problem z kadrą.
12: Będzie reforma?
11: Nie ma lekarzy, nie ma chętnych do pracy na trudnych oddziałach. Czy przecież pan doskonale wie, że lekarze z oddziałów nie chcą schodzić na SOR. To tam jest najtrudniejsza praca w szpitalu.
12: Panie ministrze, zapewniam, że lekarzowi rezydentowi...
11: W żaden sposób nie bronię tego pana, bo on skorygował faktury. Myślę, że
12: lekarz,
11: kłopoty ma bardzo duże.
12: To bez dwóch zdań. Każdy lekarz z półtorarocznym stażem za 1 600 000 wziąłby tę robotę.
11: Nie jestem w stanie podważyć pana tezy. To jest skandaliczne, że w sytuacji, w której ciągle jest problem z pieniędzmi na finansowanie świadczeń medycznych, ponad półtora miliona płaci się jednemu lekarzowi. Uważam, że jest nie do obrony to, że
12: potrzebne
11: mamy deficyt
12: szpitali,
11: deficyt lekarzy, a płacimy takie wielkie
12: Panie
11: pieniądze.
12: Kończę ten temat. Potrzebne jest dalsze rozliczenie, dalsze czyszczenie. W samym szpitalu wiadomo, że prezydent odwołał cały zarząd szpitala, ale może wyżej trzeba zastanowić się, czy nie uciąć pewnych głów.
11: Temat kontroli czasu pracy w systemie ochrony zdrowia, w tym lekarze, to jest temat od kilkunastu lat. Ta afera, jestem przekonany, nie tylko mam nadzieję, jestem przekonany, że pomoże wszystkim tym, którzy odpowiadają za systemowe zmiany, żeby wreszcie był obowiązek kontroli pracy. Mam nadzieję, że także Izba Lekarska nie będzie tutaj protestowała i pomoże w uregulowaniu tych kwestii, które wpływają bardzo negatywnie na wizerunek lekarzy, izby i w ogóle zawodów medycznych.
12: Panie ministrze, teraz pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę wylosować dwa pytania od razu.
11: Ostatnio były pretensje, że nie zamieszałem, to teraz...
12: Nie, no proszę... Politycy zawsze mieszają. Dziennikarze zresztą również. Bardzo proszę, pierwsze pytanie.
11: Profesjonalne podejście. Dlaczego zintegrowana sieć kolejowa ma ominąć Radom? To nieprawda. Radom jest w tej zintegrowanej. Ja mam przy sobie nawet broszurę, którą wydał Centralny Port Komunikacyjny Port Polska i jak tylko spojrzeć, to jest absolutnie, panie redaktorze, na tej mapie i z moich rozmów ostatnio z panem wiceprezesem Rachwalskim wynika właśnie, że połączenia w kierunku Opoczna, Łodzi i w innych kierunkach akurat pomogą Radomiowi, więc ta teza, którą ktoś tu zawarł, jest nieprawdziwa. Różnica pomiędzy tymi poprzednimi planami a obecnymi jest taka, że miało być wybudowane 2000 nowych linii kolejowych, a w tym planie, który zaproponował między innymi Port Polska, przedstawiciele spółki CPK, będzie tych nowych linii 4700. Poprzednicy planowali 9 tak zwanych szprych, tutaj jest, czy 10, proponowane jest drugie tyle magistrali kolejowych.
12: A połączenie Radom-Łódź będzie?
11: Na tej mapie jest korekta dotycząca właśnie tego połączenia w kierunku Łodzi. Zresztą wiem, że Radom z nowym rozkładem jazdy dopominał się o nowe, bezpośrednie połączenia do Łodzi i wiem, że taka propozycja padła ze strony Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
12: To drugie pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, tym razem już pan nie miesza, bo już było zamieszane. Bardzo tak. Proszę, drugie pytanie.
11: Czy ministerstwo wzorem Niemiec planuje wprowadzić obowiązek posiadania OC, rejestracji, homologacji e-hulajnog? Ja jestem cięty na hulajnogi, e-hulajnogi, mówiąc bardzo kolokwialnie, natomiast mówiąc już z punktu widzenia ministerstwa, zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób uregulować te kwestie związane z e-hulajnogami, z hulajnogami. Już rozpoczęliśmy ten proces jakiś czas temu w ustawie dotyczącej homologacji, tak aby do Polski nie były sprowadzane wynalazki z państw trzecich, nazwę to bardzo ogólnie, jakieś potwory elektryczne, które rozpychają, rozganiają wszystkich na chodniku. Tutaj współpracuje z policją i z MSWiA. Natomiast to są te wszystkie urządzenia, tak zwane urządzenia transportu osobistego, no to jest jakiś nowy wynalazek, no i prawo musi się szybko dostosować.
12: Bo właśnie przed chwilą dowiedzieliśmy się, że pani minister Sobkowiak-Czarnecka będzie wiceministrem obrony narodowej, czyli obejmuje nową odpowiedzialność w zakresie odpowiedzialności PSL-u.
11: Tak, potwierdzam tę informację. Pani minister już, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, jest już wiceministrem obrony.
12: Ktoś poleci za to, żeby powiedzieć dodatkowy minister, wiceminister, czy ktoś inny zostanie odwołany?
11: De facto pełniła już taką funkcję, ponieważ odpowiedzialność za program SAFE i uzbrojenie polskiej armii, to jest jedna z najważniejszych.

0: dinozaury we Wrocławiu?
1: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
0: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marcin Jędryk i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: To jest stacja RMF w pracy.
1: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
2: Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski bez orderu Orła Białego. Decyzję podjął polski prezydent Karol Nawrocki. W faktach także o amerykańsko-irańskich negocjacjach. Jak podaje portal Axios, przedstawiciele Teheranu i Waszyngtonu są już w drodze do Szwajcarii. A na koniec mundial. Brazylia zwycięska w pojedynku z Haiti. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy. To odpowiedź na zgodę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z ukraińskich jednostek nazwy bohaterów UPA. Pozbawienie go orderu Orła Białego jest strategicznym błędem Karola Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sibicha zapowiedział, że sam zwróci krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Politycy koalicji rządzącej przyznają, że spodziewali się takiej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego.
3: To widać, że nie skorzystał, żeby jeszcze zaczekać tydzień czy dwa, też do momentu tej konferencji, być może na osobiste spotkanie.
2: Komentuje poseł koalicji Marek Sowa. Z kolei politycy opozycji mówią wprost, to była jedyna słuszna decyzja.
4: Jeżeli pan prezydent Zełenski lekceważy nas, nie traktuje nas poważnie, zachowuje się w sposób urągający dobrym relacjom polsko-ukraińskim, to musi się spodziewać z konkretnymi działaniami ze strony władz Polski. W tym przypadku uważam, że pan prezydent absolutnie stanął na wysokości zadania.
2: Przekonywał Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że Wołodymyr Zełenski już od dłuższego czasu prowadzi wobec Polski politykę konfrontacyjną. Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff i irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi są w drodze do Szwajcarii na zapowiadane negocjacje Teheranu z Waszyngtonem. Jak podaje portal Axios, głównym tematem rozmów ma być irański program nuklearny. Negocjacje miały się rozpocząć już wczoraj, zostały jednak przełożone z powodu starć między Izraelem a Hezbollahem w Libanie. Jak informowaliśmy w faktach, obie strony zdecydowały się jednak na zawieszenie broni.
5: Mundial w faktach RMF FM.
2: 3-0 Brazylia pokonuje w Filadelfii reprezentację Haiti w meczu grupy C Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dwie bramki w 23 i 36 minucie dla Canarinhos zdobył Mateusz Cunha, a w doliczonym czasie pierwszej połowy wynik na 3-0 podwyższył Vinicius Junior. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Szkocja przegrała z Marokiem 0-1, a w tej chwili na Louis Stadium w Santa Clara rozpoczyna się mecz Turcji z Panamą. Jeden z najbardziej uroczych brytyjskich bohaterów pakuje walizki i wyrusza na podbój Ameryki. Jak donosi nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan, musical z misiem Paddingtonem w roli głównej już w przyszłym roku zadebiutuje na nowojorskim Broadwayu.
6: Producenci zapowiadają widowisko pełne humoru, ciepła i oczywiście kanapek z marmoladą, które z pewnością skradną serca widzów na Broadwayu.
7: You would like a marmalade sandwich.
6: Miś na londyńskiej scenie wygląda jak żywy. Obsługują go dwie osoby, jedna ukryta w kudłatym kostiumie i druga poza sceną, kontrolująca głos i mimikę. Co istotne dla brytyjskich fanów niedźwiadka, przeprowadzka do Nowego Jorku nie będzie oznaczać pożegnania z Europą. Ten niezwykle popularny musical nadal będzie równolegle wystawiany na londyńskim West Endzie, gdzie od miesięcy przyciąga komplety widzów.
2: Czerwiec w gdańskim Teatrze Mostownia stoi pod znakiem premier. To finał wielu miesięcy intensywnych prób, ćwiczeń i artystycznych poszukiwań. Młodzi artyści przygotowali 49 premierowych spektakli. Co to oznacza dla tej teatralnej młodzieży?
8: Zdecydowanie ulgę, ale też pewnego rodzaju nostalgię, no bo jednak to już jest za nami, a tak długo nas czekaliśmy i tyle było przygotowań, tyle było wspólnych łez, wspólnych śmiechów, stresów, no a teraz już po wszystkim.
9: Będę na pewno tęskniła za wszystkimi i za zajęciami i za tym spektaklem.
10: Dużo pracy było w tym roku?
9: Bardzo dużo. Przychodziłyśmy, pani nam dawała różnego rodzaju etiudy, musieliśmy też ćwiczyć sceny, wiadomo, do spektaklu.
8: Miałyśmy rozgrzewki wokalne. Tych przygotowań było dużo, spotkań było dużo, no ale myślę, że to wszystko się opłaciło.
10: Teraz z różą w dłoni, po tak. Wszystkim.
8: Po wszystkim, z różą w dłoni, tak jak nasz tytuł spektaklu, czyli Czerwone Róże z Milesville. Koniec.
2: Ale jaki koniec? Pełen wrażeń na scenie. Z aktorską młodzieżą w gdańskim Teatrze Mostownia rozmawiał nasz młody reporter również, Stanisław Pawłowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: tradycyjnie już wita się z wami Grzegorz Krychowiak. Tak, ten były piłkarz.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Yeah!

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, ej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed za krótkim latem na bałutach, za długim batem, diabłem pod

się mlekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny magazyn.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: By Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: A przedstawi je Mateusz Bożek.
2: W faktach na początek o zmianach w warszawskim szpitalu południowym po ujawnieniu skandalu z udziałem lekarza, jednocześnie radnego Koalicji Obywatelskiej. Miejsca pochówków kilkuset Polaków odnalezione podczas misji badawczej na Ukrainie. Szczegóły zna reporter RMF FM. W faktach także o meczu Turcja-Paragwaj. To jeszcze nie koniec mundialowej nocy. Nowa Rada Nadzorcza stanie na czele Szpitala Południowego w Warszawie. Tak zdecydował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski po skandalu z politykami Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli korzystać z badań poza kolejką. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Dzień dobry. Zmiany w Radzie Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego to dopiero początek naprawy planowanej także w innych lecznicach w najbliższych tygodniach. Tak to zapowiada prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
4: Rady Nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
3: Jednocześnie warszawski ratusz prowadzi kontrolę na wszystkich szpitalnych oddziałach ratunkowych w stolicy, a także audyt w Szpitalu Południowym. To jest też efekt skandalu z byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej, lekarzem Dawidem Kacprzykiem, zatrudnionym w tej placówce właśnie jako koordynator SOR-u. 29-latek zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
2: Odnaleźliśmy miejsca pochówków kilkuset Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej w 1944 roku. Tak, najważniejsze efekty zakończonej dwutygodniowej misji badawczej podsumował ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, gdzie natrafiono na szczątki?
5: Ekipy znalazły je w 25 wykopach sondażowych. Natrafiono na dół, w którym mogą spoczywać setki ofiar zbrodni, a także na pojedyncze groby.
6: Szczątki znaleźliśmy na obszarze ponad 200 metrów kwadratowych, z czego znaleźliśmy mogiłę zbiorową, która ma powierzchnię 72 metrów, a wokół tej mogiły znaleźliśmy także wiele pochówków pojedynczych.
5: To, co zastaliśmy, potwierdza, że mamy do czynienia z ofiarami zbrodni, dodał ksiądz Trzaska.
6: Te szczątki zostały pogrzebane bez strumień, w nieładzie, w pewnym sensie w pośpiechu. Szczątki noszą ślady nadpaleń, urazów okołośmiertnych.
5: Ekipy IPN zamierzają wrócić do Huty Pieniackiej w przyszłym roku. Niebawem skierują do władz Ukrainy wniosek o zgodę na ekshumację odnalezionych szczątków.
1: Fakty z Łódzkiego.
2: W Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Łodzi dziś onkosobota. Każdy, kto chce poszerzyć swoją wiedzę na temat profilaktyki nowotworów, ma na to okazję. Dowie się m.in. o nowoczesnych metodach ich leczenia. O szczegółach nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
7: W programie spotkania przewidziano rozmowy z lekarzami i specjalistami, prezentacje dotyczące diagnostyki, nowoczesnych metod leczenia oraz roli rehabilitacji po zakończonej terapii. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak wygląda ścieżka leczenia od pierwszych badań przez terapię, aż po powrót do pełnej sprawności pod okiem doświadczonego zespołu medycznego. Onkosobota u Bonifratrów to okazja, żeby rozwiać swoje wątpliwości, uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania i przekonać się, że kompleksowa pomoc jest możliwa.
2: Onkosobota, początek o godzinie 10:00, wstęp wolny. Będę się starał o odszkodowanie, zapowiada w RMF FM siatkarz reprezentacji Polski Mikołaj Sawicki, który w ubiegłym roku został zawieszony za stosowanie dopingu. Jak się potem okazało, był to błąd laboratorium. W marcu Polska Agencja Antydopingowa po interwencji Światowej Agencji odwiesiła zawodnika, który przez pomyłkę stracił wiele miesięcy gry.
8: Padło jakieś przepraszam chociaż?
9: Do mnie personalnie nie. Gdzieś tam może w mediach były jakieś sygnały, ale ja nie dostałem żadnego telefonu, żadnego maila czy SMS-a, nic.
8: Ja rozmawiałem z Poladą i to zabrzmiało bardziej tak, że to laboratorium popełniło błąd. Czy ty to też tak postrzegasz, czy właśnie niekoniecznie?
9: Szczerze, nie bardzo mnie interesuje, kto popełnił błąd. Ktoś musi za to odpowiedzieć.
2: Po wielomiesięcznej gehennie siatkarz wrócił do reprezentacji Polski, która za kilka dni w Gliwicach rozpocznie drugi turniej Ligi Narodów. A rozmowę naszego dziennikarza sportowego Cezarego Dziwiszka z Mikołajem Sawickim polecamy na rmf24.pl. I na koniec jeszcze walka w grupie D tegorocznego mundialu, pojedynek Turcji z Paragwajem. 1-0 po pierwszych 45 minutach prowadzi drużyna z Ameryki Południowej. Końcówkę pierwszej połowy Paragwaj rozegrał jednak w dziesiątkę. Czerwoną kartkę za zasłonięcie ust dostał Miguel Almiron. Sędzia w myśl nowych przepisów może wykluczyć za to zawodnika.
1: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Patrzę w mapy pogodowe i deszczowo teraz w Kielcach, Opolu i Katowicach, ale to teraz. Później w ciągu dnia się przejaśni, będzie słonecznie, bardzo upalnie, nawet do 35 stopni w Gorzowie Wielkopolskim. Taki rekord padnie. Teraz skromnie po 15 stopni w Suwałkach i Białymstoku, po 18 w Warszawie i Łodzi, 19 w Katowicach, najcieplej we Wrocławiu, tam teraz 20 na termometrach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: A to sobotni poranek w RMF FM 4.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ring, Andrzej Kochut i wielu innych.
2: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: A zaczynamy od pilnej informacji dla kierowców. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na ekspresowej Trójce w Lubuskiem. W Sulechowie zderzyły się dwie osobówki. Trasa w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego jest zablokowana. Rozpoczynamy kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce, mówił w Sejmie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu obrony wskazał też ewentualne lokalizacje przyszłej bazy USA.
2: Poznań, Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy.
1: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zaznaczał, że negocjacje są możliwe dzięki dobrym relacjom Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
3: Nie byłoby w ogóle tej dyskusji, gdyby nie było prezydenta Nawrockiego, bo rząd właściwie nie ma kanałów z Waszyngtonem tak naprawdę, albo te kanały są bardzo mocno ograniczone.
1: Jak podkreślają politycy, jeśli zapadnie ostateczna decyzja w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich, to przygotowanie odpowiedniej bazy potrwa wiele miesięcy.
4: Są i takie fakty.
1: Studia skończone. Czas na obronę prac dyplomowych. Przed absolwentami uczelni dość stresujący czas. Czytanie pracy, czy też rozmyślanie o możliwych pytaniach. Jak sobie z tym poradzić?
5: Taktyka na obronę, przede wszystkim spokój, odczytanie parę razy pracy magisterskiej. Najważniejszy dzień przed, jakoś wyluzować się.
6: Więc zobaczymy po prostu, co się będzie działo.
7: Na żywioł?
6: Tak.
8: Oby pytania podeszły, to na pewno.
9: No nie stresować się. Chyba myśleć o tym, co będzie potem.
6: Na pewno bez stresu, z luźnym podejściem, no i z wiedzą w głowie.
10: Pozytywne myślenie, odważnie.
7: Nie ma tremy przed obroną?
10: Nie ma. To już taka formalność tak naprawdę.
1: My oczywiście trzymamy za Was kciuki. A ze studentami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Ale mnie gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
0: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
0: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
0: No.
2: Sprawdźcie rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM,
4: które przedstawi Mateusz Bożek.
5: 4 osoby ranne w wypadku na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Kierowcy, ostrzegamy was przed utrudnieniami. Wynagrodzenia medyków pod kontrolą. Sejm przegłosował przepisy o powiązaniu informacji o zarobkach lekarzy z numerem PESEL. Będą się uczyć, jak ratować życie. W ponad 1000 miejsc w Polsce dziś krajowy trening pierwszej pomocy. Cztery osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A4 w Podkarpackiem. W Pawłosiowie zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Załęskiemu. To reakcja na nadanie przez ukraińskiego prezydenta jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA. Ukraińska Armia Powstańcza w czasach II wojny światowej była odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków. Szacuje się, że nacjonaliści zamordowali co najmniej 100 tysięcy osób. Na linii reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, jak decyzję Karola Nawrockiego oceniają polscy politycy?
6: Politycy koalicji rządzącej przyznają, że spodziewali się takiej decyzji, choć była ona nieco pochopna.
7: To widać, że nie skorzystał, żeby jeszcze zaczekać tydzień czy dwa, że też do momentu tej konferencji, być może na osobiste spotkanie.
6: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa, a z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka stwierdził, że Karol Nawrocki dał prezydentowi Ukrainy czas na refleksję, ale tej refleksji zabrakło.
8: Jeżeli pan prezydent Zełenski lekceważy nas, nie traktuje nas poważnie, zachowuje się w sposób urągający dobrym relacjom polsko-ukraińskim, to musi się spodziewać z konkretnymi działaniami ze strony władz polskich.
6: Polityk PiS-u dodał, że była to jedyna słuszna decyzja.
5: Sejm przyjął rządową ustawę, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków. To pokłosie skandalu z byłym już radnym warszawskiej dzielnicy Ursus, Dawidem Kacprzykiem. Przypomnijmy, że lekarz w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Był zatrudniony m.in. w warszawskim Szpitalu Południowym. Na szpitalnym SOR-ze mieli być natomiast obsługiwani poza kolejką politycy Koalicji Obywatelskiej. Z nami teraz w faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, jak głosowali posłowie?
9: Za była cała koalicja rządząca. Z kolei opozycja wstrzymała się od głosu. Przed głosowaniem doszło do burzliwej debaty. Głos zabrał m.in. szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
10: Te wynaturzenia i patologie mają znaczek Koalicji Obywatelskiej. I zamiast uciekać dzisiaj, chować jak struś głowę w piasek, powinien pan wyjść i przeprosić Polaków, tych pacjentów, którzy nie mogą dostać się do lekarza.
9: Burzliwie było także, gdy na mównicę wyszedł poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych.
11: Wszyscy pamiętamy taśmy Tomasza Mraza, gdy mówił pan Roman o 18 milionach, które wpłacono na szpital w Józefowie za leczenie kolanek prezesa Kaczyńskiego.
9: Jeśli prezydent podpisze ustawę, wówczas rządowa agencja będzie mogła sprawdzić, ile lekarze zarabiają łącznie w kilku placówkach, na różnych umowach i w różnych podmiotach.
12: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
5: Krajowy trening pierwszej pomocy zaplanowany jest dzisiaj w ponad 1000 miejsc w Polsce. W czasie tego wydarzenia setki osób mają zdobyć podstawowe umiejętności ratujące zdrowie i życie pod okiem profesjonalnych instruktorów. W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, gdzie można wziąć udział w takich bezpłatnych lekcjach pierwszej pomocy?
13: Na przykład w Zabrzu, w szpitalu specjalistycznym, w mazowieckim Kazanowie, na lokalnym boisku piłkarskim, w Warszawie, na Błoniach PGE Narodowego, a we Włocławku na Starym Rynku. Studentka ratownictwa medycznego Natalia Miller podkreśla, że gdy chcemy udzielić komuś pierwszej pomocy, w pierwszej kolejności musimy zadbać o bezpieczeństwo.
14: Bezpieczeństwo nasze, czyli zwracamy uwagę, czy ta pomoc nie stanowi dla nas potencjalnego zagrożenia. Kiedy sytuacja wydaje nam się opanowana, podchodzimy do poszkodowanego i sprawdzamy jego oddech. Przykładamy policzek do ust poszkodowanego, liczymy do 10, sprawdzamy, czy oddycha.
13: W czasie treningów uczestnicy w całej Polsce dowiedzą się dzisiaj, jak pomóc osobie, która przestała oddychać, jak zatamować masywny krwotok, ale też jak użyć defibrylatora, gdy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia.
5: Na koniec Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. To już ostatnie minuty meczu Turcji z Paragwajem w grupie D. 1-0 prowadzi drużyna z Ameryki Południowej, mimo że połowę spotkania Paragwajczycy grają w dziesiątkę. W dojczonym czasie pierwszej połowy czerwoną kartkę zobaczył Miguel Almiron. Otrzymał ją za zasłanianie ust podczas sprzeczki na boisku.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Ja czerwoną kartkę chętnie wystawię pogodzie, bo bardzo letnio się ubrałam, a teraz deszczowo, ale mogę wybaczyć. Umówmy się, że łapiemy teraz poranne orzeźwienie przed upałami w ciągu dnia. Parasole potrzebne w pasie od Gorzowa Wielkopolskiego do Zakopanego. Tak po lewej stronie się teraz rozpadało. Gorąca sobota w całym kraju. Od 27 stopni do 35 nawet.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: A teraz tak, od 17 stopni na wschodzie do 20.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: też!
1: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Musi się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Donald Trump ostrzega Iran. Jeśli nie zawrze umowy w ciągu 60 dni, zrobimy coś, co mu się nie spodoba. Amerykański prezydent podczas odsłonięcia nowego samolotu mającego służyć jako Air Force One przypomniał, że w nocy ze środy na czwartek podpisał wstępne porozumienie z Teheranem. A 60 dni to przewidziany w umowie okres negocjacji na temat irańskiego programu atomowego. To nie jest dobry początek dnia na polskich drogach. Dwie osoby zostały ranne w kolejnym groźnym wypadku, tym razem na S7 w Warmińsko-Mazurskiem, w pobliżu Miłomłyna. To odcinek Ostróda-Elbląg. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego.
2: Jaka będzie pogoda?
1: W całym kraju zapowiada się dziś upalny weekend. Przed wysokimi temperaturami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują niemal w całym kraju. W Poznaniu termometry mogą wskazać nawet 35 stopni Celsjusza i to w cieniu. Jak schłodzić się w tak gorący czas? Sprawdza to nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Powiem tak, my jesteśmy z Mazur, więc pogoda nam nie sprzyjała w ostatnich dniach, więc zdecydowanie cieszymy się na to słońce.
4: To jak się chłodzić w takie...
5: Potem i przedtem i między.
4: Wachlarz specjalnie,
6: jest,
4: butelka
6: tak,
4: wody.
6: Tak, zdecydowanie.
4: Jak się chłodzić?
6: Dużo pić, się wachlować, przebywać w cieniu. Najlepiej mieć coś jednak na głowę.
1: Oprócz upału synoptycy ostrzegają także przed burzami. Alerty drugiego stopnia wydano dla 10 województw, głównie na zachodzie i południu kraju. Pada już m.in. w Krakowie. Kolejne fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. Zaprasza Agnieszka Pietrzak.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Rozpoczyna Agnieszka Pietrzak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam i zapraszam. Gdzie jest zabójca z Mierzaby w Świętokrzyskiem? Mieszkańcy z niedowierzaniem mówią o ataku na starsze małżeństwo.
3: Nic się tutaj nie działo, te okolice są spokojne.
2: Rozmowy o ewentualnym zawieszeniu broni na Ukrainie tylko z udziałem Polski, podkreśla premier Tusk. Stany Zjednoczone zapewniły sobie wyjście z grupy. Fakty sportowe zaczniemy meldunkiem z mundialu. Od kilkunastu godzin trwają policyjne poszukiwania podejrzewanego o morderstwo w Mierzawie, niedaleko Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. Według wstępnych ustaleń 49-letni mężczyzna ranił ostrym narzędziem swoich teściów. 80-latek zmarł na miejscu, natomiast 76-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala w Krakowie. Sprawca uciekł. Na miejscu w Mierzawie reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał z mieszkańcami.
3: Zauważyłem pełną ilość policji. Było to może bardziej dlatego widoczne, bo wszystkie auta były na sygnałach.
4: Coś jeszcze zwróciło uwagę?
3: Zauważyłem potem, przejeżdżając już boczną drogą, że były tam policjanci zapewne z jakiejś specjalnej jednostki. Były kamizelki kuloodporne.
4: Dużo policji?
5: Dużo, ale no, niech robią swoje. Człowiek chce żyć spokojnie.
4: Zaniepokoiło to pana?
5: No jakże nie. Jak każdego.
2: Według nieoficjalnych informacji poszukiwany mężczyzna to były policjant. Polska nie zaakceptuje żadnych unijnych ustaleń o zawieszeniu broni na Ukrainie bez udziału naszego kraju, zapowiedział po szczycie Unii Europejskiej premier Donald Tusk. Dyskusję dotyczącą ewentualnych rozmów pokojowych zrelacjonuje nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
6: Tusk dał wyraźnie do zrozumienia, że reprezentowanie Unii Europejskiej powinno pozostać w gestii przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costa. Jednocześnie podkreślił:
7: Polska nie będzie respektowała, i to jeszcze raz powtórzę, żadnych ustaleń, które będą podjęte bez jej udziału.
6: Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przekonywał natomiast, że format E3, do którego należą Francja, Niemcy i Wielka Brytania, powstał na prośbę Ukrainy i skupia państwa odgrywające kluczową rolę we wspieraniu Kijowa. Zapewniał jednocześnie, że Polska, Włochy i inni partnerzy z Unii są na bieżąco włączeni do konsultacji.
2: Fakty z bliska. Na razie deszczowo, ale po południu w Krakowie upał, a Zakrzówek nadal z zakazem kąpieli. Z popularnego kąpieliska nie można korzystać ze względu na zawiesinę niewiadomego pochodzenia, jaką ujawniono na początku czerwca. Wykonane do tej pory badania nie wykazały zagrożenia.
8: Czekamy obecnie na wyniki badań laboratoryjnych. W momencie, kiedy otrzymamy zielone światło od sanepidu, no my jesteśmy gotowi, żeby uruchomić kąpielisko.
9: Kiedy to może nastąpić?
8: Mamy gorącą nadzieję, że to będzie już bliżej niż dalej.
2: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Sławomir Farbianiec z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Teraz na terenie kąpieliska prowadzone są prace porządkowe. 750 metrów pływania w morzu, 20 kilometrów na rowerze i 5 kilometrów biegu. To wyzwanie, z którym dziś mierzą się uczestnicy Lotto Challenge Gdańsk powered by PGE na dystansie sprinterskim. Właśnie zaczyna się wyścig pływacki. Jak rozłożyć siły, by nie zabrakło ich na mecie? Pytał o to nasz reporter.
10: Jak schodzi na bieg, pierwsze 2 kilometry włączamy wsteczny.
11: To znaczy
10: zaczynamy bardzo spokojnie bieg. Czyli jeżeli ktoś sobie założył, że będzie bieg po 5 minut na kilometr, to niech zacznie 5 minut i 10 sekund. Niech sobie pobiegnie spokojnie, bo nogi naprawdę niosą zawsze po rowerze.
11: No myślę, że dla początkujących taka dobrą radą jest, żeby sobie zobaczyć trasę, przemyśleć, jak zrobić strefę zmian, jak wyjść z wody.
2: Radzą uczestnicy Marta Lagownik i Bartek Banach. Za wszystkich oczywiście trzymamy mocno kciuki, a z faktami wracamy za niespełna pół godziny.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Mistrzowskie fakty sportowe zaczynamy oczywiście od mundialu. Cezary Dziwiszek, witam, Czarku.
13: Dzień dobry, witam. Komplet wyników z mundialowej nocy i poranka. Stany Zjednoczone pokonały Australię 2-0 i zapewniły sobie wyjście z grupy D. W grupie C Maroko wygrało ze Szkocją 1-0 i ma prawie pewny awans. Podobnie jak Brazylia, która pewnie pokonała Haiti 3-0 i fani Canarinhos w końcu mogą się uśmiechnąć.
14: We're
13: przynosimy brazylijski klimat. Wszyscy się do nas uśmiechają, śmieją się razem z nami, dobrze się bawią. Jest naprawdę ciepło, uwielbiamy brazylijską serdeczność i czuję, że Filadelfia wniosła trochę tego klimatu. Jedna z brazylijskich fanek oczywiście, a kto wstał wcześniej rano, mógł się jeszcze załapać na spotkanie Turcji z Paragwajem. Mimo gry w przewadze jednego zawodnika i świetnych sytuacji w końcówce, Turcja przegrała 0-1 i ma już niewielkie szanse na wyjście z grupy. Będzie siódmy decydujący mecz w walce o koszykarskie Mistrzostwo Polski. Po dramatycznej, pełnej emocji końcówce Zastal Zielona Góra pokonał Legię Warszawa 76-74 i w serii do czterech wygranych mamy remis 3-3. Decydujące tytuły spotkanie odbędzie się jutro w Warszawie. Nasze siatkarki zagrają dziś o szóste zwycięstwo w Lidze Narodów. Jak mówi jedna z biało-czerwonych, Natalia Kecher, rywalki holenderki już rozpracowane.
9: Na wideo obejrzałyśmy już kierunki ataku dziewczyn. Wiemy mniej więcej, jak atakują, które strefy są ich ulubionymi. Wiemy też, co robić w poszczególnych ustawieniach i jak ustawiać blok obrony.
13: Początek spotkania z Holandią o 12. Polki w Lidze Narodów zajmują teraz szóste miejsce.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent

0: upalny weekend w całym kraju. Dziś nawet do 35 stopni w okolicach Poznania i to w cieniu. Reszta kraju też wysoko, poniżej 27 stopni dziś nie będzie na termometrach. Nie szukajcie. Dziś przygotujcie sobie tę letnią część szafy. Parasol warto teraz mieć na zachodzie i południu. Tam też dziś wieczorem burzowo. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 10 województw.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
0: A teraz na termometrach tak od 19 stopni.
3: Wielkie emocje.
4: Dariusz Szwakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Poranek dla niektórych pasażerów. Pociąg Uznam relacji Świnoujście-Chełm dla przykładu opóźniony o 205 minut. Wstrzymany został ruch na torach na trasie Rzakowice Południowe Koluszki Wódzkiem. Jak poinformowała RMF FM Marta Pabiańska z PKP PLK, pociąg uszkodził pantograf.
2: Skład stoi na przejeździe kolejowo-drogowym, co uniemożliwia również przejazd kierowcom. Ekipy techniczne już pracują na miejscu, żeby przede wszystkim umożliwić przejazd przez skrzyżowanie kolejowo-drogowe.
1: Niektóre pociągi kursują zmienionymi trasami. Apel kanclerza Niemiec o ograniczenie unijnych wydatków nie zyskał poparcia na szczycie w Brukseli. Friedrich Merz oświadczył, że kwoty przewidziane w przyszłym budżecie wspólnoty są abstrakcyjnie wysokie. Komentarz Donalda Tuska.
3: To był głos odosobniony. Że myśmy budowali bardzo poważną koalicję na rzecz polityki spójności, wspólnej polityki rolnej. No i to jest wyraźna większość państw.
1: I jak zapewniał premier, ten sojusz jest bardzo silny. W Poznaniu drugi dzień festiwalu Pyrkon. W całym mieście spotkać można postacie z gier, bajek, filmów, książek. Dla wielu to pierwsze takie spotkanie ze światem fantastyki.
4: Kto się dzisiaj będzie bawił lepiej? Tata czy córka?
5: Mam nadzieję, że tata.
4: Coś, czym się pan interesuje, sprawdzał pan już, co tam jest?
5: Tak, tak. Absolutnie. Także nastawiony jestem na Gwiezdne Wojny szczególnie. Klasyka.
4: Stara trylogia, ta pierwsza?
5: Tak, tak, oczywiście. Także typowo, klasycznie, zobaczymy, co będzie.
4: To tata Gwiezdne Wojny, a ty?
6: Wszystko.
4: Okay. Tak. Pierwszy raz trzeba wszystkiego sprawdzić, wszystko spróbować.
6: Tak, dokładnie.
1: Z Pyrkonowiczami rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Impreza na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich potrwa do jutra.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF w pracy.

0: RMF.
1: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: A o tym już teraz Agnieszka Pietrzak.
2: Deszcz, silny wiatr, burze, przed nimi ostrzega o poranku RCB. Jest reakcja Kijowa na decyzję polskiego prezydenta o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego.
3: Fakty nie podlegają negocjacjom.
2: Mówił wczoraj Karol Nawrocki, a dziś szef biura prezydenta Ukrainy oddaje swoje odznaczenie od polskiego prezydenta. Słuchajcie też mistrzowskich faktów sportowych. W Lesznie nastolatek został przygnieciony przez powalone drzewo, a w Nowym Tomyślu woda zalała piwnicę szpitala. Niemal 400 interwencji strażackich w Wielkopolsce ostatniej doby. To po burzach z gwałtownymi opadami deszczu i wiatrem, przed załamaniem pogody, ostrzega o poranku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Fakty ustala reporter RMF FM Jakub Rybski. Witam cię, Jakubie.
4: Dzień dobry, jestem.
2: Gdzie, Jakubie, i czego można się spodziewać?
4: IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla 10 województw, przede wszystkim w południowej i zachodniej części kraju. Prognozowane są tam silne opady deszczu oraz porywy wiatru do nawet 115 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało rano także alerty mieszkańcom m.in. Mazowsza i Małopolski z informacją, że przez warunki pogodowe możliwe są przerwy w dostawie prądu i aby unikać otwartych przestrzeni. Uważać trzeba jednak nie tylko na burze, ale też upał, bo niemal w całym kraju termometry pokażą dziś ponad 30 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w Zielonej Górze, tam nawet 34 stopnie.
2: Mapy ostrzeżeń IMGW mamy dla was na naszej stronie rmf24.pl. Rezygnuje z krzyża oficerskiego orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, którym zostałem odznaczony w ubiegłym roku przez prezydenta Polski, oświadczył Kryło Budanow. Szef biura prezydenta Ukrainy wskazał, że ma to związek z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego. Budanow nazwał to nieprzyjaznym gestem wobec Ukrainy, która, jak przekonuje, nie ingeruje w kwestie pamięci historycznej innych narodów i zastrzega sobie prawo do własnej pamięci narodowej oraz godności. Karol Nawrocki we wczorajszym wystąpieniu, przypomnę, podkreślał, że decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wykracza poza granice Ukrainy.
3: Fakty są takie, że co najmniej 100 tysięcy polskich obywateli zostało zamordowanych przez UPA na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, Lubelszczyźnie czy Podkarpaciu tylko dlatego, że byli Polakami lub Żydami czy innymi mniejszościami. Zostali zamordowani brutalnie i bestialsko. Faktem jest również, że do dziś ofiary nie doczekały się godnego pochówku. Dlatego nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do zbrodniarzy z UPA ma znaczenie wykraczające daleko poza wewnętrzną sprawę Ukrainy.
2: Podkreślał prezydent Karol Nawrocki. Ostrzegamy kierowców. Zakorkowała się autostrada A4 w Małopolsce. Między węzłami Rudno i Chrzanów na remontowanym odcinku po kolizji zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Katowic. Dziś zaczyna się wielkie święto żeglarstwa, czyli Lotto Gdynia Sailing Days. Przez 6 tygodni gdyńska marina będzie tętnić życiem, goszcząc zawodników z całego świata. Na początek Mistrzostwa Europy w klasie Finn, byłej klasie olimpijskiej.
5: Dużo zawodników już tutaj nawet od kilku dni trenuje w Gdyni, więc dużo żagli zarówno na Zatoce, jak i też w marinie w Gdyni. Mimo, że jest to była klasa olimpijska, zresztą klasa, w której Mateusz Kusznierewicz zdobył 2 medale olimpijskie, to klasa ta przychodzi rekonesans teraz, że bardzo dużo osób startuje. Tutaj był limit, mamy komplet ponad 120 zawodników z całej Europy.
2: Co podkreśla Monika Bronicka z Polskiego Związku Żeglarskiego? Jedno jest pewne, do końca lipca w Gdyni nie będzie miejsca na nudę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza ponownie Cezary Dziwiszek.

0: Gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
1: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
0: No racja. On lubi w technologię.
1: No lubi, lubi.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Intensywne opady deszczu przechodzą przez południe województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty ostrzegające także przed silnym wiatrem i burzami, również na Mazowszu. W Wielkopolsce po załamaniu pogody późnym wieczorem i w nocy strażacy interweniowali około 500 razy. W Lesznie, jak informowaliśmy, przewracające się drzewo przygniotło kilkunastoletniego chłopca.
2: Nastolatek złamał sobie nogę, został zabezpieczony przez pogotowie ratunkowe i zabrany do szpitala.
1: Informował Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Po południu w Polsce ostrzegamy upały. We Francji z powodu rekordowej fali upałów ponad 1000 szkół ma zostać całkowicie lub częściowo zamkniętych na początku przyszłego tygodnia. Na późniejszy termin zostanie przełożona część egzaminów maturalnych, które odbywają się w tym kraju w czerwcu. Kierowcy, od dziś do poniedziałku spodziewany jest wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach warmińsko-mazurskim. Informuje o tym 16. Dywizja Zmechanizowana. Ma to związek z trwającym ćwiczeniem taktycznym Dzielny Dzik 26. Wojsko prosi, by nie wyprzedzać kolumn, a także nie fotografować pojazdów. Dużo też będzie się działo w powietrzu. Planowane są przeloty śmigłowców.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: I wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: A o tym już teraz Agnieszka Pietrzak.
2: Badacze IPN chcą w przyszłym roku wrócić do Huty Pieniackiej w zachodniej Ukrainie, gdzie odnaleziono szczątki zamordowanych Polaków. Powiemy też o reakcjach na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. O uwagę poprosimy kierowców, bo są problemy na drogach, a kibiców zaprosimy na mistrzowskie fakty sportowe. Badacze z Instytutu Pamięci Narodowej mają nadzieję, że w przyszłym roku uda im się wrócić do Huty Pieniackiej. W tej ukraińskiej miejscowości, przypomnę, zakończyły się poszukiwania szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej z 1944 roku. Ekipy natrafiły na szczątki na obszarze 200 metrów kwadratowych, o czym opowiadał naszemu reporterowi Krzysztofowi Zasadzie ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Krzysztofie, dlaczego badacze dopiero w przyszłym roku planują dalsze prace?
3: Teraz będą czekać na wydanie przez ukraińskie władze kolejnej zgody, tym razem na ekshumację. Dopiero po jej otrzymaniu będą mogli przystąpić do wydobywania szczątków setek ofiar z ziemi. Nie chcą jechać na jesieni, bo to oznaczałoby ryzyko związane m.in. z warunkami pogodowymi.
4: Biorąc pod uwagę rozmiar tej mogiły, ilość szczątków, które spodziewamy się tam odnaleźć, jest tak duża, że może to być 8, 10, 12 tygodni prac ekshumacyjnych.
3: Po powrocie do Polski teraz badacze Instytutu przygotują dokumentację po poszukiwaniach z dokładnym wskazaniem miejsc, w których natrafiono na szczątki. Na ten obszar o powierzchni 200 metrów kwadratowych wystąpią o zgodę na ekshumację.
2: Jest kolejna reakcja na odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar poinformował właśnie, że zwraca krzyż kawalerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. W faktach godzinę temu informowaliśmy, że z tego odznaczenia otrzymanego w ubiegłym roku zrezygnował też szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanów. Karol Nawrocki wczoraj wieczorem poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA podjął decyzję o odebraniu mu orderu Orła Białego.
5: Wzmacnianie pamięci zatrutej zbrodnią niestety nie buduje, lecz psuje, niszczy nasze relacje. Dlatego dzisiejsza decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno.
2: Prezydent Karol Nawrocki podkreślił jednocześnie, że podjęta przez niego decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu i nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Dodał, że nic się nie zmieniło w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.
6: Fakty ważne dla kierowców.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 50 na Mazowszu. W pobliżu Nowej Grabownicy osobówka wypadła z jezdni i policja kieruje tam teraz ruchem wahadłowo. Aż 4 auta zderzyły się na S5 na Dolnym Śląsku. Po kolizji na wysokości węzła Prusice zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Poznania. Stacja plecenia wianków. Kino plenerowe i koncert u stóp Wawelu. W Krakowie od wczoraj trwają wianki. Tradycyjna impreza w tym roku odbywa się pod hasłem Między ogniem a wodą. Sporo dziś będzie się działo nad Wisłą.
7: Bo tam będzie punkt kulminacyjny tego wydarzenia i tam przy bulwarze Rodła z naszym partnerem Muzeum Krakowa będą wszystkie te wydarzenia nawiązujące do tradycji wianków, czyli będziemy tam pleść wianki, będziemy je puszczać nad Wisłą, a następnie flisacy będą je łowić według tradycji.
2: Opisuje Magdalena Grynczel z krakowskiego biura festiwalowego. I choć teraz w stolicy Małopolski pochmurno, po południu, jak zapowiadają synoptycy, na niebie będzie już tylko słońce.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: Kolejne reprezentacje spróbują zbliżyć się do awansu do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Mundialowe granie zaczynamy od 19:00 spotkaniem Holandia-Szwecja w grupie F. Po powrocie do gry kilku szwedzkich gwiazd. Po kontuzjach szczególnie ofensywa kadry Trzech Koron prezentuje się naprawdę imponująco.
9: ważnym takim aspektem jest powrót Isaka, bo ten piłkarz wraz z Jokereszem z przodu, no to taka mocna broń zespołu Szwecji i pokazali w tym pierwszym meczu z Tunezją, że ta ich współpraca w ofensywie może zespołowi Szwecji dać wiele korzyści.
8: Komentuje trener piłkarski Robert Kolendowicz. O 22:00 zagrają Niemcy i Wybrzeże Kości Słoniowej, a w nocy Ekwador z Curaçao i Tunezja z Japonią. Coraz szybsza Natalia Bukowiecka. Nasza czołowa biegaczka zajęła drugie miejsce w meetingu diamentowej ligi w Dausze. Czasem 50 sekund i 10 setnych. To najlepszy czas w sezonie Polki, jednak do zwycięzczyni Marlady Paulino zabrakło jej jeszcze całkiem sporo, ponad sekundę. Pora na kolejne żużlowe Grand Prix we Wrocławiu. Ponad rok na zwycięstwo w cyklu czeka już obrońca tytułu Bartosz Zmarzlik, który po ostatnich rundach w Manchesterze stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej na rzecz Brady'ego Kurtza. Na dobry wynik liczy także piąty w generalce Kasper Woryna, który podkreśla nieprzewidywalność toru na Stadionie Olimpijskim.
10: Na torze we Wrocławiu wiadomo, parę razy byłem, natomiast no, przygotowanie toru i cała ta otoczka jest zupełnie inna w dniu Grand Prix, więc tutaj jakieś te notatki, zapiski z lat ubiegłych oczywiście mogą być pomocne, ale też nie muszą być w ogóle pomocne.
8: Początek 300. jubileuszowej żużlowej Grand Prix we Wrocławiu o 19:00, a wcześniej na Stadionie Olimpijskim finał SGP, czyli SGP 3, czyli zawodów dla zawodników do lat 16.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Ludzie mają pogodynki, a ty masz...
12: specjalną pogodynkę, Paweł.
11: Pochmurynkę poproszę, tak mnie, pochmurynka, to jak patrzę na to, co się dzieje teraz. Przynajmniej na południu kraju, ale widzę, że na północy już w ciągu dnia, w najbliższych godzinach powinno to się poprawiać, jeżeli jeszcze gdzieś nie ma tego słońca. 18 stopni najchłodniej to są Kielce, najcieplej Jelenia Góra, tutaj 26, w ciągu dnia będzie od 27 do 35.
12: Wspaniale ci to poszło.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
12: Deszczorynka, burzorynka.
11: No,
12: przyjmujemy.
13: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Widzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: disco.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Pietrzak, słuchamy.
2: Po wypadku zablokowana jest krajowa droga 24 w Lubuskiem. W Szczecinie część mieszkańców nie ma wody po awarii. Po południu w kraju upały, są alerty. W naszym repertuarze także...
3: Walce Amol, czyli dwa walce Fryderyka Chopina. Pierwszy raz zaśpiewamy na żywo.
2: Natalia Kukulska pojawi się w Faktach Kulturalnych RMF FM. Od razu ostrzegamy kierowców. Zablokowana jest droga na trasie Skwierzyna między Chód w Lubuskiem. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej 24 w Skwierzynie. Konkretnie motocykl zderzył się z osobówką. Awaria wodociągu w Szczecinie. W wielu częściach miasta nie ma wody lub ciśnienie jest obniżone. Tak jest między innymi na Gumieńcach, Pogodnie i w Śródmieściu. Rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji poinformowała właśnie, że po wyłączeniu uszkodzonej części sytuacja w większości miejsc wróci do normy. Zakład zapowiada podstawienie beczkowozów tam, gdzie będzie to konieczne.
4: Jaka będzie pogoda?
2: Za godzinę niemal w całym kraju zaczną obowiązywać ostrzeżenia wydane przez synoptyków przed upałami. Wyjątkiem jest północny wschód Polski. W większości będą to ostrzeżenia drugiego stopnia. Po południu w cieniu termometry pokażą nawet 33-34 stopnie na zachodzie kraju. Jeszcze bardziej gorąco będzie we Francji, donosi nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Marku, jakie są tam prognozy?
5: Już dzisiaj lub jutro temperatura w Paryżu może przekroczyć 40 stopni Celsjusza w cieniu, co jest bezprecedensowym zjawiskiem w czerwcu, podkreślają francuscy synoptycy, według których rekordowe upały mogą trwać co najmniej do końca tego miesiąca. Premier Sébastien Lecornu stworzył rządową komórkę kryzysową, która będzie odbywać codzienne narady, by analizować konsekwencje słonecznego żaru i próbować przeciwdziałać powstającemu w całym kraju chaosowi. Na niektórych trasach nie kursuje połowa pociągów, odwoływanych jest coraz więcej plenerowych imprez sportowych i kulturalnych. W stan nadzwyczajnej gotowości postawiono służbę zdrowia.
2: W faktach wracamy do kraju. Prawie 300 osób stanie za 4 godziny na starcie biegu po nowe życie na targu węglowym w Gdańsku. To już 30. takie wydarzenie, które od lat promuje polską transplantologię. W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co przed startem mówią uczestnicy?
6: Dzień dobry. Po pierwsze podkreślają, że to będzie bieg wyjątkowy, bo jubileuszowy w ostatnim dniu wiosny, jutro już astronomiczne lato, a już dzisiaj dobrą formę zapowiada pacjent po przeszczepie wątroby, Rafał Kątny.
7: W Gdańsku będzie cudownie, bo będzie nad morzem, będzie kolorowo i będzie bardzo transplantacyjnie.
6: Do Trójmiasta po obronę złotego medalu jedzie profesor Dominik Olejniczak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
8: Żeby nie było wątpliwości, to dzięki wspaniałym pacjentom, którzy naprawdę w szczycie formy po przeszczepieniach reprezentują przewspaniałą wydolność.
6: I dzisiaj na starcie będzie 70 pacjentów po przeszczepach, a obok nich w sztafetach, jak zwykle, ich lekarze, sportowcy, artyści i pozostali przyjaciele biegu po nowe życie. Zapraszamy także na Targ Węglowy w Gdańsku do kibicowania.
2: Gorąco zapraszamy. Szczegóły na temat tego biegu mamy na naszej stronie rmf24.pl. A teraz czas na fakty kulturalne RMF FM, które przygotowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Usłyszycie o atrakcjach na festiwalu Malta.
9: Malta rusza jutro w Poznaniu. W programie są spektakle, spotkania z twórcami, warsztaty czy pokazy filmowe. Zacznie się koncertem plenerowym Za miłość, który wymyśliła Natalia Kukulska. O miłości zaśpiewają m.in. Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Krzysztof Zalewski, ale nie tylko.
3: Z kolei Jakub Józef Orliński dotknie tutaj klasyki. Zresztą ja będę miała przyjemność zaśpiewać z Jakubem Józefem Orlińskim w duecie Walce Amol, czyli dwa walce Fryderyka Chopina. I pierwszy raz zaśpiewamy na żywo ten utwór. Bardzo się na to cieszę. Jakub podróżuje po całym świecie, więc złapać taki termin i wyrwać mu to jest gratka.
9: Kulminacyjnym wydarzeniem Malta Festiwalu będzie polska odsłona projektu The Second Woman. To 24-godzinny spektakl, w którym aktorka powtarza tę samą scenę 100 razy. Za każdym razem z innym partnerem scenicznym. I tego piekielnie trudnego zadania podjęła się Magdalena Cielecka. X to spektakl, który zadaje podstawowe pytania, czy w średnim wieku, tuż po 40, jesteśmy we właściwym miejscu w naszym życiu. Artur Tyszkiewicz wyreżyserował tę nowość w Teatrze Ateneum w Warszawie w obsadzie Olga Sarzyńska, Łukasz Simlat i Milena Suszyńska. W sieci pojawił się zwiastun filmu Przepis na święta. W nowej polskiej komedii główne role grają Piotr Stramowski, Zofia Jastrzębska, Adam Woronowicz i Danuta Stenka. Premiera 6 listopada.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: Kielce 19 stopni. Tutaj teraz jest najchłodniej. 28-29 Jelenia Góra, okolice Jeleniej Góry. Tu już robi się naprawdę gorąco. Od zachodu napływa, południowego zachodu napływa do nas właśnie to gorące powietrze. Za chwilę zrobi się tak, jak już słyszeliście w faktach, naprawdę upalnie 35. No to właśnie tam na zachodzie, południu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: Martin Garrix jest...
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
12: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: od... Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: pracowałem.
1: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
2: Pożemo dla nas Agnieszka Pietrzak.
3: Zatrzymanie sprawcy to nasz priorytet, mówi policja. Po zabójstwie w Mierzawie prowadzone są intensywne poszukiwania z lądu i powietrza. Poszukiwany to były policjant. A2 w Wielkopolsce i S3 w Zachodniopomorskiem. Będziemy ostrzegać kierowców o problemach. A najmłodszych pytamy o wakacyjne plany.
4: Jadę w górę.
3: I to nie jedyny kierunek. Mężczyzna, który wczoraj po południu w Mierzawie w Świętokrzyskiem zabił swojego teścia i ranił nożem teściową, to były policjant. 49-latek odszedł ze służby w 2023 roku. Trwa obława. My od razu łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Witam cię ponownie, Jakubie.
5: Dzień dobry, jestem.
3: Jak wyglądają teraz te poszukiwania?
5: W obławie za 49-latkiem bierze udział około 300 policjantów. W poszukiwaniach wykorzystywane są kłady ułatwiające poruszanie się po trudnym terenie, psy tropiące, drony, a także śmigłowiec. Przeczesywany jest powiat jędrzejowski, przede wszystkim tamtejsze lasy, ale działania operacyjne policji prowadzone są na terenie całego województwa świętokrzyskiego.
6: Jednocześnie też zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu sprawcy.
5: Mówiła mi podkomisarz Beata Soboń z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. Wkrótce w internecie ma zostać udostępniony wizerunek sprawcy. Przypomnę, że mężczyzna po kłótni z żoną poszedł do swoich teściów i ranił ich nożem. 80-letni mężczyzna zginął na miejscu, a 76-latka trafiła do szpitala, gdzie walczy o życie.
3: To są fakty w RMF FM. Zablokowana jest autostrada A2 w Wielkopolsce na wysokości Głuchowa. Zasłabł kierowca skutera, na miejscu ląduje śmigłowiec LPR. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Kliniska Wielkie i Goleniów Południe zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Świnoujścia. Uważajcie.
7: To stało się faktem.
3: Donald Trump podpisał w Wersalu wstępne porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, ale obydwa kraje planują dalsze negocjacje. Ten temat powróci w przeglądzie zagranicznym Radia RMF 24. Andrzej Kochut, który poprowadzi ten program, jest już w studiu. Andrzeju, można przypuszczać, że to wcale nie będą łatwe negocjacje, prawda?
8: Zgadza się. Na rozmowy z Irańczykami w Szwajcarii miał się udać wiceprezydent J.D. Vance, ale jego podróż została w ostatniej chwili odwołana. Oficjalnie ze względów logistycznych, ale prawdopodobnym powodem były obawy o przyszłość tych rozmów po izraelskich atakach na Liban. Moim gościem będzie dziś Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapytam go, czy Iran czuje się zwycięski, czy może zrezygnować z broni nuklearnej na dobre i jaka przyszłość czeka reżim w Teheranie. Zapraszam po 12 do radia RMF 24.
3: A propos przyszłości, od kiedy w Polsce wakacje? Od 27 czerwca. Po 10 miesiącach nauki czas na odpoczynek. Co mają w planach czwartoklasiści ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie?
9: Pojadę na obóz i spędzę czas u babci.
10: Ja będę miała kolonie tygodniowe, sportowe i w sierpniu wyjeżdżam na 2 tygodnie do Białogóry.
4: Jadę w góry z moimi dziadkami i wujkiem i ciocią. I później jadę do Malezji i też pojedziemy do swoich babci, ale nie wiem kiedy.
11: Wyjadę nad morze, będę siedzieć na kanapie, oglądać telewizję, jeść pizzę. To są moje na razie główne plany.
3: A w naszym głównym planie następne fakty RMF FM o 13 polecane nad morzem i w górach, siedzącym na kanapach i jadącym autami, jedzącym pizzę czy pijącym kolejną kawę. Jednym słowem, wszystkim.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Najchłodniej teraz o 12 w Krakowie, 21 stopni, najcieplej w Legnicy, tu już jest 30, potem to się zmieni, bo w miejscu, gdzie jest najchłodniej, czyli w Krakowie, będą 32 stopnie, to już niedługo w najbliższych godzinach. Zachód najcieplej 35, w centrum od 29 do 33, najchłodniej na Podlasiu 27-28, ale tam bez burz.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: 4 minuty po 12.

0: Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Rybski, Marcin Jędrych i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.
2: A stranger in my mind, and I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Jak Teichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Agnieszka Pietrzak i zwłaszcza w samochodach zróbcie teraz głośniej radio.
2: Zapraszam. Uwaga, poprosimy najpierw kierowców. Są problemy w Warmińsko-Mazurskim i na Dolnym Śląsku. W Szczecinie znów popłynie woda w kranach, której nie było przez awarię. W faktach też krajowy trening pierwszej pomocy.
3: Przede wszystkim ocenić, czy jest bezpiecznie dla nas i wezwać pomoc.
2: A w kolejnym dniu mundialu reprezentacja, której gra zachwyciła niejednego kibica. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze 65 w Warmińsko-Mazurskim. W Janiszach na trasie Ełk-Olecko zderzyły się dwie osobówki. Policja kieruje tam ruchem teraz wahadłowo. Jeszcze ponad dwie godziny mogą potrwać utrudnienia na trasie ekspresowej S5 między węzłami Kryniczno-Widawa-Wrocław. Ciężarówka wjechała do rowu, przez co zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku dolnośląskiej stolicy.
4: Śledzimy fakty.
2: W Szczecinie uszkodzony wodociąg został już wyłączony i niebawem wszyscy mieszkańcy będą mieli wodę, poinformował Zakład Wodociągów i Kanalizacji w zachodniopomorskiej stolicy. Jak informowaliśmy, po awarii wodociągu o dużej średnicy wody nie było m.in. na Gumieńcach, Pogodnie i w Śródmieściu. Wodociąg ma być naprawiany na początku przyszłego tygodnia, co nie powinno mieć wpływu na dostawy wody. Jastrzębska Spółka Węglowa dostała koncesję na sprawdzenie nowego złoża węglowego w rejonie sąsiadującym z kopalnią Knurów-Szczygłowice. To może mieć istotne znaczenie dla przyszłości zarówno tej kopalni, jak i całej JSW. Łączymy się z naszym reporterem Marcinem Buczkiem. Marcinie, jak to sprawdzanie złoża będzie wyglądało i ile to może potrwać?
5: Najpierw trzeba będzie przygotować górnicze wyrobiska. Kolejny etap to wywiercenie otworów badawczych. Następnie pobrane próbki trafią do laboratorium. Dzięki temu będzie można określić parametry zalegającego tam węgla. Harmonogramu tych prac jeszcze nie opracowano, ale to długi proces. Otrzymana obecnie zgoda dotyczy jedynie sprawdzania złoża. Kolejnym etapem będzie ewentualna koncesja na wydobycie i eksploatację. Ze wspomnianego złoża wydobywała węgiel zamknięta ponad 20 lat temu kopalnia Dębieńsko. Według szacunków może tam zalegać ponad 100 milionów ton koksowego węgla.
2: Na mapie krajowych treningów pierwszej pomocy dziś m.in. Katowice, Warszawa, Zabrze, Gdańsk. W miastach i miasteczkach można bezpłatnie nauczyć się podstawowych umiejętności ratujących zdrowie i życie. Znacie zasady pierwszej pomocy?
3: Raczej tak, raczej w szkole mamy do tego szkolenia jakieś, więc raczej byśmy miały wiedziały.
6: I co robić w pierwszej kolejności, gdy jest taka odpukać potrzeba? Od czego zacząć?
3: No przede wszystkim ocenić, czy jest bezpiecznie dla nas i wezwać pomoc, jeśli jest potrzebna, tak?
6: Wezwać pomoc, czyli?
7: No 112 na przykład.
8: Chyba najważniejsze jest to ułożenie rąk, żeby to było po prostu tak, żeby nie zrobić krzywdy i też się nie męczyć przy tym, bo jednak ułożenie rąk jest bardzo istotne.
2: Takie odpowiedzi, podpowiedzi zarejestrował reporter RMF FM Michał Dobrołowicz w Warszawie. Bezpłatne treningi pierwszej pomocy odbędą się dzisiaj w ponad 1000 miejsc w Polsce. A przed nami kolejne mundialowe emocje. Za 6 godzin europejski mecz Holandia-Szwecja, później Niemcy zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a w nocy m.in. spotkanie drużyny, którą chce obserwować ekspert TVP Sport, trener Robert Kolendowicz.
9: Mi bardzo zaimponowała Japonia w pierwszym meczu. Pod kątem taktyki i takiego planu na mecz, no to był mecz bardzo dobry. Z wielką ciekawością będę obserwował zespół Japonii w tych kolejnych meczach. Myślę, że można się tak trenersko też zainspirować.
2: W pierwszym meczu Japonia zremisowała 2-2 z Holandią. Teraz zagra z Tunezją, która po pierwszym przegranym meczu zmieniła trenera. Początek tego spotkania jutro o 6 rano, a dziś o 14 następne fakty RMF FM. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Cztery minuty po 13. Lepiej być nie może w RMF FM.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

telefon. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Nasi dziennikarze na łączach w studiu, Agnieszka Pietrzak. Słuchamy.
2: Wypadek na trasie S3 w zachodniopomorskim. Zakorkowana autostradowa obwodnica Krakowa. W faktach też unijna walka ze skutkami chińskiej nadprodukcji. W sporcie mecz wygrany w Lidze Narodów przez nasze siatkarki. Żużlowa Grand Prix we Wrocławiu. No i co uczniowie mają w planach?
3: Trochę się zrelaksować i odpocząć od szkoły.
2: Za tydzień początek wakacji. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Pyrzyce i Gryfino zderzyły się dwie osobówki i pas jezdni w kierunku Szczecina został zablokowany. Problemy są także na autostradowej obwodnicy Krakowa. Między węzłami Południe i Skawina zderzyły się trzy samochody osobowe. Zablokowany został pas jezdni w kierunku Katowic. Korek ma już około 2 kilometrów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia, tym razem hydrologiczne. Zaczynają właśnie obowiązywać alerty drugiego stopnia przed wezbraniami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w części województw opolskiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia natomiast przed gwałtownymi wzrostami stanów wody stają się aktualne dla 10 województw. Na zachodzie, północy i centrum kraju, a także na południu, w Małopolsce i na Śląsku. Alerty te będą aktualne do 6 rano. Przypomnę, do 20 aktualne są ostrzeżenia przed upałami w całej Polsce. Polska branża hutnicza z ostrożnym optymizmem. Po unijnym szczycie w Brukseli, podczas którego przywódcy uznali, że obecne narzędzia ochrony rynku są niewystarczające i zbyt wolne. Komisja Europejska ma teraz przygotować nowe rozwiązania przeciwko nieuczciwej konkurencji z Chin. W faktach nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, czego konkretnie domagają się polscy hutnicy?
4: Jak powiedział mi prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka, branża liczy, że Bruksela teraz sięgnie po skuteczniejsze narzędzia ochrony rynku stali i zacznie odpowiadać na problem systemowo. Zdaniem Motyki Unia powinna reagować nie tylko na pojedyncze przypadki, lecz na całe chińskie sektory odpowiadające za nadprodukcję. Hutnicy podkreślają, że ostateczna ocena będzie zależała od konkretnych propozycji Komisji Europejskiej. Motyka przypomina, że w ubiegłym roku Chiny wyeksportowały rekordowe 131 milionów ton stali, co wywołuje presję cenową i uderza w europejskich producentów. A stawką jest przyszłość polskiego hutnictwa i miejsca pracy.
5: Kibicujemy naszym. Wielki sport w faktach RMF FM.
2: Nadal będziemy dopingować. Polskie siatkarki wygrały właśnie z Holandią 3-1 w Lidze Narodów. To 6 zwycięstwo biało-czerwonych w tych rozgrywkach w tym sezonie. Jutro podopieczne Stefano Lavarniego zmierzą się z Kanadyjkami. A wieczorem zawody żużlowej Grand Prix we Wrocławiu. Naszym zawodnikom pomogą kibice, ale jak zaznacza Patryk Dudek, trybuny zwycięstwa nie dadzą, a na ten największy aplauz trzeba zapracować dobrą jazdą.
6: Jakby trybuny niosły, to w Zakopanem by nasi polscy skoczkowie przeskakiwali skocznie, bo by tak wszyscy dmuchali i chuchali pod narty, więc to tak nie jest. Jednak my musimy zrobić swoje na torze, żeby kibiców właśnie do tego zmotywować i tyle.
2: Tyle mówi nasz żużlowiec. Początek zawodów we Wrocławiu o 19. Spokojny relaks czy napięty kalendarz? Dokładnie za tydzień, przed zakończeniem roku szkolnego, pytamy uczniów, jak spędzą 9 tygodni wakacji.
3: Najpierw jadę do Jastarni z mamą, potem jadę do Hiszpanii. Ja planowałam na początku pojechać do babci, trochę się zrelaksować i odpocząć od szkoły. Potem mam w planach pojechać na obóz, tam będę śpiewać, tańczyć i ćwiczyć aktorstwo. Na pewno też pojedziemy na Mazury i pewnie do Sopotu.
7: Być może w lipcu pojadę do tej, jak to się nazywa, Słowenii. Ogólnie to prawie nie mam planów, bo tylko w sierpniu jadę do hotelu na 8 dni. Ogólnie to będę większość czasu siedzieć w domu i odpoczywać.
2: No, ogólnie to dość bogaty plan uczniów, czwartoklasistów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Życzymy Wam wszystkim wspaniałych wakacji. A dziękując dziś za uwagę, polecam następne fakty RMF FM. O 15:00 przywita się z Wami Michał Zieliński.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Jest gorąco tak, że... Czy to tak, że...

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Od teraz z nami Michał Zieliński, zapraszamy.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Tak, te fakty zaczniemy od informacji z dróg. Dwie trasy krajowe są zablokowane po wypadkach w Kujawsko-Pomorskim i w Mazowieckim. Potem nowe doniesienia o podejrzanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej, a na koniec o tym, jak robaki tworzyły historię rocka. To będzie wizyta na trwającym w Poznaniu festiwalu fantastyki Pyrkon. Na początek informacja z trasy Toruń-Olsztyn, czyli krajowej drogi numer 15. Przed Brodnicą w pobliżu wsi Szabda doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów. Trzy osoby zostały ranne w tym wypadku. Droga jest zablokowana. W obu kierunkach utworzyły się kilometrowe korki. Nieprzejezdna po wypadku jest też krajowa 57 między Makowem Mazowieckim i Pułtuskiem. W pobliżu Dzierżanowa zderzyły się dwa samochody i tam również powstały już spore zatory. Jest tymczasowy areszt dla obywatela Gruzji w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej, informuje lubelska policja. O szczegóły dowiadował się nasz reporter Kacper Wróblewski.
3: Dzień dobry. Sąd rejonowy Lublin-Zachód zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. O tyle wnioskował prokurator. Przypomnijmy, mężczyzna został już przesłuchany i usłyszał zarzut zabójstwa 44-letniego Rosjanina, artysty znanego pod pseudonimem Siemion Skripiecki. Był to znany przeciwnik reżimu Władimira Putina. Jak wiemy, Gruzin miał do niego oddać 5 strzałów z broni palnej. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Mężczyzna nie przyznał się do winy, jednak złożył częściowe wyjaśnienia po raz pierwszy w tym postępowaniu. Policja zatrzymała 36-latka w czwartek rano podczas obławy w jednym z hosteli pod Warszawą, gdzie ukrywał się po zabójstwie.
2: Ponad 1000 miejsc w Polsce można dziś bezpłatnie nauczyć się podstawowych umiejętności ratujących zdrowie i życie. To część akcji pod hasłem Krajowy Trening Pierwszej Pomocy. Szkolenia dla chętnych prowadzą profesjonalni instruktorzy.
4: Jeżeli poszkodowany nie oddycha, wtedy natychmiast dzwonimy na 112. Najlepiej poszukać jakiejś osoby w okolicy, która może nam pomóc. Korzystamy z zestawu głośnomówiącego, ponieważ będziemy musieli też współpracować z dyspozytorem. I oczywiście zaczynamy resuscytację, czyli uciskanie klatki piersiowej, 30 ucisków, 2 wdechy. Jeśli nie chcemy robić wdechów, po prostu uciskamy klatkę piersiową.
5: Przy okazji resuscytacji, ile tam oddechów trzeba zrobić?
6: 2. W przypadku noworodka 5.
7: Gdy jest resuscytacja, to trzeba wiedzieć, gdzie idzie ułożyć dokładnie ręce, tak?
6: Podczas resuscytacji tutaj na środku mostka,
5: żeby własne ręce,
6: tak? Tak, o to chodzi. Żeby nie spowodować większych obrażeń, wiadomo.
2: Z uczestniczkami szkolenia pierwszej pomocy oraz studentką ratownictwa medycznego Natalią Miller rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzięki nauce można zakochać się w fantastyce i odwrotnie. Te dwa światy od dawna są ze sobą połączone, przekonują eksperci. Jak to sprawdzić? Wyjaśniają naukowcy na Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu.
8: Chcecie zgłębić wiedzę? Nie ma problemu. Na tematy biologii, fizyki, rozszerzonej rzeczywistości, politologii na stanowisku numer 3 w strefie inicjatyw fanowskich rozmawiacie i nawet możecie zacząć rozmawiać z naszymi biologami o tym, jak robaki tworzyły historię rocka. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Więc przestrzał jest taki, że my zapraszamy ludzi, którzy są tacy sami jak wy, bo my jesteśmy ludźmi z pasją, więc możecie nie tylko porozmawiać o takich rzeczach, ale możecie zagrać w gry starożytne, które zapoczątkowały wszystkie planszówki.
2: Wyjaśniał Mateusz Frankiewicz z grupy Fantastyczny Ułam. Festiwal Pyrkon potrwa do jutra.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. To jest weekend w RMF FM. Paulina Sawicka z wami.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo z

tysiące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: To w faktach RMF FM jest 16, z nami Michał Zieliński.
2: Cieszycie się, że paliwa tanieją? To posłuchajcie faktów o 16. Irańska armia ponownie zamyka cieśniny Ormuz. Według agencji prasowej MER, przed rozmowami z Amerykanami w Szwajcarii, irańskie władze w ten sposób odpowiadają na izraelskie ataki w Libanie. Na Krecie zatrzęsła się ziemia, szczegóły za chwilę. A w kraju policja przeszukuje miejsca związane z organizacją Bronimy Polskiej Granicy. Jutro mogą się zacząć w Szwajcarii rozmowy pokojowe USA-Iran. Wiceprezydent J.D. Vance właśnie powiedział w telewizji Fox News, że amerykańscy negocjatorzy są już na miejscu, a i on wkrótce też wybiera się do Szwajcarii. Z kolei irańska agencja Fars cytuje rzecznika dyplomacji kraju, który potwierdza gotowość Teheranu do rozmów. Jednocześnie jednak inna irańska agencja MER podaje, że armia Iranu ponownie zamyka cieśninę Ormuz w odpowiedzi na izraelskie naloty na Liban. Według Teheranu wstrzymanie działań wojskowych zapisane we wstępnym porozumieniu Iranu i USA winno obejmować również Izrael. A Izrael i kontrolujący część Libanu Hezbollah zawarły wczoraj rozejm, jednak obie strony oskarżają się o jego złamanie. Ten dom Izraelczycy zniszczyli rano w nalocie. Ludzie spali, zabili całą rodzinę, rodziców i dwójkę dzieci. Miał być od wczoraj rozejm. Oszukują nie tylko teraz, ale cały czas od 1948 roku. Mówi jeden ze świadków nalotu. Według władz libańskich przez niespełna 4 miesiące izraelskich ataków zginęło prawie 4000 ludzi. Izraelskie władze informują o śmierci 32 żołnierzy i 4 osób cywilnych w Izraelu. Przeszukania w kilku lokalizacjach na terenie całej Polski przeprowadziła dziś policja na zlecenie prokuratury. Dotyczyły one członków grupy Bronimy Polskiej Granicy. Potwierdza w rozmowie z RMF FM rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Członkowie organizacji powiązanej z partią Grzegorza Brauna, czyli Konfederacją Korony Polskiej, mieli w ostatnich dniach w strojach przypominających mundury legitymować na stołecznym dworcu osoby o ciemnym kolorze skóry. Na linii teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, jaki jest efekt tych policyjnych przeszukań?
3: Funkcjonariusze zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym telefony i komputery. Jak informują policjanci, zabezpieczone urządzenia zostaną poddane szczegółowej analizie przez biegłego z zakresu informatyki śledczej.
4: To zostało do prokuratury przekazane. Prokuratura wszczęła postępowanie. Było kilka wejść właśnie do osób, które podszywały się jako tak zwane bojówki.
3: Powiedziała mi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, która podkreśla, że co prawda w tej chwili nie dokonano żadnych zatrzymań, jednak podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem.
2: Trzęsienie ziemi w rejonie Krety. Pierwszy wstrząs miał miejsce przed południem, kolejne wczesnym popołudniem. Greccy sejsmolodzy oceniają siłę tego ostatniego na 5,3. Ognisko położone było dość płytko, 13 km pod dnem morza w pobliżu wyspy Gavdos. To najdalej na południe wysunięty ląd Europy, położony ponad 30 km na południe od wybrzeży Krety. Według portalu Kreta Life GR wstrząsy były odczuwalne nawet w oddalonym o 100 km Heraklionie, ale nie ma doniesień o zniszczeniach. Ładunek o wartości milionów euro w pontonie na toskańskiej plaży. Ścigani przez straż przybrzeżną przemytnicy porzucili ponton na brzegu w pobliżu miasta Cecina i uciekli do przybrzeżnego lasu. Włoscy strażnicy znaleźli w pontonie ponad 300 kg kokainy.
1: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: Pływanie w Zatoce Gdańskiej, rowerowa rywalizacja ulicami miasta i Żuław, a także bieg nad morskim Deptakiem i przez park Regana. Tak wyglądała trasa Lotto Challenge Gdańsk powered by PGE. Dziś zawodnicy mierzyli się z dystansem sprint, a jutro główna rywalizacja całego triatlonowego weekendu, czyli dystans średni.
5: Nie jest na pływaniu, tylko nam ciężko kibicować. Jak my dziś wypłyniemy po 700 metrów w głąb morza, jest to dosyć ciężki, ale fajny odcinek, tak mi się wydaje. Każdy element jest piękny. Rowerowo mamy fajne elementy, na Żuławach jedziemy. Długa trasa, bardzo szybka i biegowo w parku Regana. Aż 4 rundy, więc będzie można nas podziwiać na każdej rundzie i myślę, że to będzie piękny triatlon w tym roku.
2: Cieszę się, triatlonista Bartek Banach. Sport pojawi się też w kolejnych faktach. O 17 powiemy wam, jakie mundialowe mecze będzie można dziś obejrzeć.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Halo, halo, jeśli jest tu ktoś, kto zakochał się słuchając Stinga albo wzdycha...

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Słuchasz Polskie Przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie Przeboje. Polski Rock. PRL. Polski Hip-Hop. Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM Michał Zieliński.
2: 10 wysłałem order z powrotem do prezydenta Polski, informuje w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Potem o uwagę w faktach poprosimy kierowców. Będziemy mówić o utrudnieniach w ruchu na trasach S5 i S6. Nie zapomnijmy też o mundialu. Za chwilę połączymy się z naszą redakcją sportową. Wołodymyr Zełenski ogłasza, że odsyła order Orła Białego prezydentowi Polski. Prezydent Ukrainy we wpisie w mediach społecznościowych nie odnosi się wprost do powodu odebrania najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Pisze jedynie o gotowości do współpracy z Polską w celu uniknięcia, jak to ujmuje, sprzecznych interpretacji trudnych i bolesnych rozdziałów naszej wspólnej historii oraz w celu zapewnienia należnego szacunku dla wszystkich niewinnych ofiar XX wieku. Całą treść oświadczenia możecie przeczytać na naszej stronie w sieci rmf24.pl. A prezydent Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję o odebraniu najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu podczas obchodów Narodowego Dnia Powstań Śląskich w Grabówce.
3: Nam nie trzeba mówić, z jakimi konsekwencjami wiąże się wojna z postsowiecką Federacją Rosyjską. Wiemy, czym jest walka o niepodległość. Wiemy, czym jest postsowieckie, dziś rosyjskie zagrożenie. Ale jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego.
2: Argumentował Karol Nawrocki. Przypomnijmy, że polski prezydent odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu odznaczenie po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwę Bohaterów UPA, a więc formacji, na której spoczywa odpowiedzialność za wymordowanie dziesiątków tysięcy Polaków. To fakty RMF FM o 17. Teraz informacje dla kierowców. Najpierw na trasie S5 na Dolnym Śląsku od strony Poznania i Leszna ekspresówka jest zamknięta przed Wrocławiem, dokładnie przed węzłem Kryniczno. Tam policja kieruje ruch na wojewódzką trasę numer 359, którą przez Psary dojechać można na węzeł Wrocław Północ. Jezdnia w stronę stolicy Dolnego Śląska może być zamknięta jeszcze przez kilkadziesiąt minut, bo trwa wyciąganie ciężarówki z rowu. Kierowców prosimy też o uważną jazdę na trasie S6 między węzłami Nowogard Wschód i Płoty. W pobliżu MOP Wyszogóra na pasie w kierunku Gdańska zderzyły się trzy samochody, które blokują teraz lewy pas tej jezdni. W pierwszym meczu na mundialu wygrali 7-1 z Curaçao. Imponująca skuteczność Niemców, ale też świadomość, że poważnie sprawdziany dopiero przed drużyną trenera Nagelsmana. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM Faktach. Wieczorem mecz z rywalem ze zdecydowanie wyższej już półki.
4: Czyli Wybrzeże Kości Słoniowej, drużyna, która też pierwszy mecz wygrała 1-0 z Ekwadorem. Niemcy pozostają oczywiście faworytem. W meczu z Curaçao pokazali, że mają duży wachlarz rozwiązań i szeroką kadrę.
5: Ta zespołowość u nich jest na bardzo wysokim poziomie i taki rys taktyczny przygotowany przez trenera Nagelsmana również. Ten mecz może być takim, może nie wyzwaniem, ale rzeczywiście sprawdzianem dla nich.
4: Mówił ekspert TVP Sport, trener Robert Kolendowicz. Iwrojczycy mają oczywiście dużo więcej argumentów niż Curaçao. Choćby piłkarz RB Lipsk, 19-letni Jan Diomande, został wybrany najlepszym graczem meczu z Ekwadorem. Wieczorem zatem przekonamy się, jak mocna jest tak naprawdę reprezentacja Niemiec.
2: Warsztaty lalkarskie, kierowasz książek i barwne spektakle dla całej rodziny. W Szczecinie trwa święto pleciugi, czyli teatru lalek. Przez cały weekend można wziąć udział w bezpłatnych warsztatach i zajrzeć za teatralne kulisy.
6: Mamy warsztaty zrobienia lalek. Są otwarte warsztaty, które będą tutaj wokół pleciugi w plenerze. Każdy może przyjść i razem z osobami z naszej pracowni, które pracują nad tymi lalkami na scenę, zrobić sobie taką swoją lalkę do domu. My wszystkie materiały mamy przygotowane, wystarczy się stawić tylko. Mamy warsztaty baletowe dla dzieci od 5 do 10 roku życia. Warsztaty są też otwarte i darmowe.
2: O atrakcjach opowiadała Gosia Dębska z Teatru Lalek Pleciuga. Głównym punktem programu będzie spektakl familijny Śnieżka. Zaplanowano też zabawy podwórkowe wokół fontanny i jogę na trawie. A główna informacja ostatniej godziny jest taka. Przypomnę, że prezydent Ukrainy ogłosił, iż odsyła najwyższe polskie odznaczenie odebrane mu przez prezydenta Karola Nawrockiego. W faktach za godzinę najnowsze komentarze.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Hej, hej, Paulina Sawicka z wami na zegarach 17:04 i to nie koniec.
0: To jest stacja RMF w pracy.

0: Don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
2: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
3: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
4: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
5: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
6: Michał Zieliński,
7: Bogdan Zanewski,
8: Marcin Jędrych
9: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Wichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty przedstawi już teraz Michał Zieliński.
2: Polsko-ukraiński spór o historię i o symbole nabiera intensywności. Prezydent Zełenski odsyła Order Orła Białego i pisze, wierzę, że przyszłość odda Ukraińcom sprawiedliwość, na jaką zasługują. Czy przyjaźń z Donaldem Trumpem jest zaletą czy wadą w oczach włoskich wyborców? Posłuchaj też o coraz większym napięciu między prezydentem Trumpem i premier Meloni. Zamówienia z chińskich portali będą droższe. Szczegóły również w faktach 18. Przyjazd prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w przyszłym tygodniu do Gdańska na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy stoi pod znakiem zapytania, komentują politycy. Ukraiński przywódca, jak mówiliśmy w faktach, poinformował, że odsyła prezydentowi Karolowi Nawrockiemu Order Orła Białego. Nie odniósł się przy tym w komentarzu do nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Na linii ponownie dziś reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Witam serdecznie.
2: Rozmawiałeś z politykami.
3: Tak.
2: Jak komentują te decyzje?
3: No nie są zaskoczeni, jednak jak powiedział mi poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka, władze Ukrainy miały czas, aby zmienić decyzję o nazwaniu imieniem bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych.
4: Pan prezydent Nawrocki dał naprawdę stosowny czas władzom ukraińskim do pewnej refleksji, do wycofania się z tej bardzo złej, szkodliwej decyzji.
3: To, co wydarzyło się, nie może całkowicie zburzyć relacji polsko-ukraińskich. Usłyszałem z kolei od byłego wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejny z Lewicy.
5: Mam nadzieję, że prezydent Ukrainy przyjedzie do Gdańska i to byłby bardzo dobry ruch z jego strony, ponieważ spór historyczny nie powinien absolutnie blokować współpracy gospodarczej i militarnej.
3: W najbliższy czwartek w Trójmieście rozpocznie się dwudniowa konferencja odbudowy Ukrainy, współorganizowana przez Polskę i Ukrainę.
2: Zaostrza się spór między Donaldem Trumpem i Giorgią Meloni. Jeszcze kilka dni temu, uważani za przyjaciół, przywódcy pokłócili się po tym, jak amerykański prezydent ogłosił, iż było mu żal włoskiej premier, która tak go błagała w Paryżu o wspólne zdjęcie, że w końcu się na nie zgodził. Ani ja, ani Włochy nigdy o nic nie błagamy, odpowiedziała szefowa rządu Italii, oskarżyła prezydenta USA o zmyślenie. Ten powtórzył jednak, że premier Włoch prosiła go o wspólną fotkę i dodał, że Meloni ma niskie poparcie w swoim kraju, jakoby dlatego, że nie pozwoliła amerykańskiej lotnictwu atakującemu Iran używać włoskich baz. Jeśli chodzi o popularność, to nie twoja sprawa. Sugeruje, zajmij się swoją, odpowiada Trumpowi Giorgia Meloni i zauważa, bycie twoją przyjaciółką na pewno nie pomogło. Miłośnicy zakupów z Dalekiego Wschodu, przygotujcie się na większe wydatki. Z początkiem lipca wchodzą w życie cła na małe paczki z Chin, a to oznacza, że zamówienia z chińskich portali będą droższe. W faktach z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, o ile więcej je zapłacić mogą konsumenci?
6: O niespełna 13 zł za każdą paczkę o wartości do 640 zł, czyli 3 euro za przesyłkę do 150 euro. Przepisy obejmują nie tylko paczki z Chin, lecz wszystkie spoza Unii Europejskiej. W praktyce w ten sposób Komisja Europejska chce walczyć z konkurencją z Dalekiego Wschodu.
7: Dziś europejscy sprzedawcy płacą pełne podatki, podczas gdy tanie paczki z Azji omijają część obciążeń.
6: Główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk zaznacza, że cło będzie nałożone, nawet jeśli wartość zakupu jest niewielka. Przy tanich i małych zakupach może okazać się, że cło będzie wyższe niż sama wartość przesyłki. Przepisy formalnie zostały wprowadzone tymczasowo na 2 lata.
2: Planowanie urlopu już za wami? Czy właśnie zaczynacie się rozglądać, jak spędzić wolny czas? W Warszawie pytamy dziś o pomysły na wakacje.
8: No, ja mam dużo planów, ale jeszcze nie wiem, gdzie jechać. Chcę do Chorwacji albo do Włoch, więc jeszcze muszę się zastanowić.
9: Ale ciepełka będzie pani szukać.
8: Tak, tak, na pewno. Chcę po prostu plaży i leżeć nad morzem i nic nie robić.
10: Wyjeżdżamy sobie do Gdańska odpocząć na 2 tygodnie z synem i z mężem.
11: A ja już mam bilet kupiony do Genui i już lecę.
9: A pani woli właśnie taki wypoczynek polegający na nic nie robieniu, czy coś sobie pani zorganizuje?
11: Nieaktywna, bo ja tam podróżuję dużo.
9: Czyli leżenia na plaży plackiem nie będzie?
11: Nie, oczywiście trochę będzie, może kilka dni i tyle.
2: Te głosy zebrała w stolicy nasza reporterka Magdalena Greinert. To wszystko w faktach 18, a za godzinę w faktach pojawią się m.in. wilkołaki, czarodziejki i superbohaterowie w Poznaniu.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: A jeśli wasze plany na dzisiejsze popołudnie, to po prostu brak planu.
0: RMF w pracy. Dzień jak z nut.

o zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: I zaczynamy, Michał Zieliński.
2: Na Mundialu mecz reprezentacji, które zamknęły drogę biało-czerwonym na Mistrzostwa Świata. Holandia-Szwecja, o tym spotkaniu już za chwilę w faktach sportowych. A wcześniej zbrodnia i poszukiwania mordercy w Świętokrzyskiem. SMS z ostrzeżeniem dla mieszkańców całego kraju, a także klocki na Pyrkonie. Zapraszam. Już ponad dobę trwa policyjna obława na 48-letniego byłego policjanta w Świętokrzyskiem. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie niedaleko Jędrzejowa. Kobieta z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. W akcji uczestniczy prawie 300 policjantów, którzy przeczesali już teren 50 hektarów w pobliżu domu, w którym doszło do zbrodni. Przekazuje RMF FM młodszy inspektor Kamil Tokarski, rzecznik świętokrzyskiej policji.
3: To jest bardzo trudny teren i zróżnicowany. Oczywiście osoby podróżujące w powiecie jędrzejowskim na pewno widziały patrole policyjne. To jest związane z tym, że oczywiście sprawdzamy, czy gdzieś ten mężczyzna się nie przemieszcza. Powoduje to na pewno pewne utrudnienia, natomiast apelujemy o wyrozumiałość. Tutaj sprawdzamy również pojazdy, które przejeżdżają, ale jednocześnie policjanci przeczesują teren. Powiem, dość trudny teren, bo są to miejsca podmokłe, gdzie prawdopodobnie mężczyzna mógł tamtędy przechodzić.
2: Policja wykorzystuje w poszukiwaniach przytropiące kłady, a także śmigłowiec. Uwaga na upały i burze. Alerty meteorologiczne dotyczą wszystkich województw, mimo że mamy godzinę 19 w całym kraju, poza krańcami zachodnimi, wybrzeżem i górami temperatura sięga albo wciąż nawet przekracza 30 stopni. Ponadto Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do wszystkich kraju alert dotyczący intensywnych opadów deszczu, silnego wiatru i burz. W czasie tych burz może spaść nawet ponad 50 mm deszczu, a prędkość wiatru może w porywach przekraczać 100 km na godzinę. Wszystkie te ostrzeżenia dotyczą również niedzieli. Trudna sytuacja w magazynach stacji krwiodawstwa w Lublinie. Brakuje kilku grup krwi, więc stacja wysyła w teren mobilny punkt pobrań w autobusie, szukając dawców nawet pod centrami handlowymi.
4: Jeździmy wszędzie tam, gdzie możemy spotkać potencjalnych dawców.
5: Nawet na zakupach.
4: Nawet na zakupach.
6: Przy okazji byłem, zobaczyliśmy, że można oddać krew, a że dawno oddawałem, to pomyślałem, że warto.
5: Pani też przypadkiem przy zakupach?
7: Nie, ja planowałam od pewnego czasu, bo skończyłam 18 lat i chciałam pomagać.
4: Zakupy to też jest dobre miejsce, żeby podzielić się tym, czego nie można kupić.
2: Usłyszał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga. Na tym wydarzeniu nie może zabraknąć miłośników klocków. W Poznaniu trwa festiwal fantastyki Pyrkon i spotkać można tam wilkołaki, czarodziejki czy superbohaterów. Oczywiście to wszystko zbudowane jest z klocków.
8: Wszędzie wokół nas znajdują się autorskie modele wykonane z klocków Lego, które inspirowane są albo grami, albo filmami, albo komiksami. Jest co sobie zamarzymy, co sobie wyobrazimy.
9: Jeśli chodzi o twoje prace, co takiego możemy zobaczyć na Pyrkonie?
8: Leszy w obozie drwali. To jest taka praca przedstawiająca właśnie leśne bóstwo, które przepędza drwali, wypędza ich z lasu, ponieważ oni tutaj zaburzają naturalny porządek rzeczy i Leszy przyszedł zrobić z tym porządek. Jest także moja praca z uniwersum Wiedźmina.
2: Mówi Michał Chmielowski ze stowarzyszenia Zbudujmy To, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór, witam. Reprezentacje Holandii i Szwecji już w grze. Po kilku minutach w Houston mamy remis 0-0. To grupa F, w której w nocy jeszcze spotkanie Japonii z Tunezją. Będzie to jubileuszowy, tysięczny mecz w historii mundiali. W grupie E zagrają Niemcy z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwador z Curaçao. Kolejny jubileusz mamy dziś we Wrocławiu. Na Stadionie Olimpijskim rozpoczyna się 300. edycja żużlowej Grand Prix. Co ciekawe, edycja numer 1 odbyła się również we Wrocławiu w 1995 roku. Przy wsparciu polskiej publiczności na zwycięstwo liczy obrońca tytułu indywidualnego mistrza świata Bartosz Zmarzlik.
11: Po to jeździmy, by się ścigać przed publicznością, żeby robić show dla publiczności. Publiczność nam się odwdzięcza brawami lub nie, ale o to w tym wszystkim chodzi, żeby ten stadion żył.
10: Zmarzlik liczy na przełamanie, bo nie wygrał żadnej edycji Grand Prix od ponad roku, co w ostatnich latach mu się raczej nie zdarzało. Zarazem spróbuje prześcignąć w klasyfikacji generalnej Australijczyka Patryka Brady'ego Kurtza. Wcześniej we Wrocławiu odbyła się konkurencja sprintu, którą wygrał Maciej Janowski. Dzięki temu zdobył dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej. Nasze siatkarki wygrały po raz szósty w Lidze Narodów w 7 spotkaniach. Po imponującej pogoni w 4 secie pokonały Holenderki 3-1.
12: Jesteś na pewno wygrana za 3 punkty. Fajne te powroty, bo znowu był troszkę przestój w tym 3 secie, ale zaadaptowałyśmy się może troszkę za późno, ale jednak to zrobiłyśmy. Dziewczyny weszły na boisko, pomogły też nam i gdzieś tam ta atmosfera nas poniosła, więc bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa.
10: Mówiła kapitan Polek Aleksandra Szczygłowska. Jutro biało-czerwone zagrają z Kanadyjkami. W tabeli Ligi Narodów wskoczyły na wysokie 3 miejsce.
13: Cześć, tu Krzysiek Zalewski, słuchacie RMF FM, a to jest godzina męskiego grania. Cieszę się, że znowu możemy się spotkać, cieszę się, że...

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF w pracy. Dzień jak z nut.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, to się czuje lub wie. My jesteśmy w finale, ja cię stąd nie wywalę. Jeśli chciałabyś dalej, ja nie będę na nie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie, coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM, które przedstawi Michał Zieliński.
2: Kolejni prezydenci Ukrainy zwracają swoje ordery Orła Białego. Gwałtowna pogoda nad Polską w szklarskiej Porębie piorun poraził kobietę, trafiła do szpitala. Na mundialu rywale, którzy okazali się lepsi od Polaków, walczą ze sobą o punkty. Holandia do przerwy prowadzi ze Szwecją 2-0. W ślad za Wołodymyrem Zełenskim kolejni prezydenci Ukrainy zwracają swoje ordery Orła Białego. Zarówno Leonid Kuczma, prezydent Ukrainy w latach 1994 do 2005, jak i Wiktor Juszczenko, który rządził przez kolejnych 5 lat, informują o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia. To ma być ich gest solidarności z Wołodymyrem Zełenskim, którego prezydent Karol Nawrocki pozbawił najwyższego polskiego orderu. Powodem było nadanie imienia jednej z jednostek wojskowych Armii Ukraińskiej imienia bohaterów UPA, a więc formacji, która odpowiada za ludobójstwo dokonane na Polakach. W Jakuszycach w Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku 38-latka została porażona piorunem. Na ratunek kobiecie ruszyli świadkowie, którzy udzielili jej pierwszej pomocy. A do szpitala zabrali kobietę ratownicy karkonoskiego GOPR-u. Na Dolnym Śląsku obowiązują, podobnie jak w całej Polsce, alerty dotyczące burz, SMS-y ostrzegające przed niebezpieczną pogodą rozesłano do mieszkańców całego kraju. Uwaga, kierowcy jadący na Litwę drogą krajową nr 16, a więc do przejścia w Ogrodnikach, właśnie na wysokości wsi Ogrodniki, bus zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Trzeba było tam trasę zamknąć i tak może być nawet do 22. Będzie kolejne zaostrzenie kar dla kierowców jeżdżących mimo zakazów prowadzenia pojazdów i po alkoholu, zapowiada Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości ujawnił, że trwają prace nad surowszymi przepisami, które mają wyeliminować z ruchu piratów drogowych. Z tymi informacjami Tomasz Skory, dotychczasowe działania są nieskuteczne?
3: Minister widzi, że wydane kilka miesięcy temu wytyczne surowego traktowania recydywistów nie zawsze działają. Przykładem jest zatrzymanie po policyjnym pościgu pijanego 29-latka z dwoma czasowymi i trzema dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów i mimo zagrożenia wieloletnim więzieniem zwolnienie go bez żadnych środków zapobiegawczych.
4: Widziałem ostatnio sam przypadek, gdzie prokuratura nie zadziałała w sposób odpowiedni. To znaczy, pomimo tego, że pan był właśnie po zakazach, pod wpływem alkoholu, prokurator nie zawnioskował środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Musimy zmienić nawyki prokuratorów.
3: Powtarza minister, ujawniając, że resort pracuje już też nad zaostrzeniem przepisów.
4: Najpierw wydałem te wytyczne, które mogłem wydać w miarę szybko, ale będziemy także zaostrzać przepisy karne, surowsze prawo, bo jak widać te osoby są niereformowalne.
3: Mówi Waldemar Żurek.
1: Świat w faktach.
2: Brytyjskie sądy toną w papierach, a na termin rozprawy czeka się miesiącami. Tłok ma rozładować sztuczna inteligencja, donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Wirtualni asystenci zaczynają na wyspach program pilotażowy.
5: Sztuczna inteligencja nie będzie wydawać wyroków, ale czeka ją rzemieślnicza praca u podstaw. W kilka sekund analizować będzie tysiące stron dokumentacji procesowej, błyskawicznie przeszukiwać bazy danych i odnajdywać dawne wyroki czy orzeczenia, na które będą mogli powołać się prawnicy. Eksperci wskazują na olbrzymią oszczędność czasu. Zadania, które aplikantom czy asystentom zajmowały długie dni, maszyna wykona w mgnieniu oka. Brytyjski wymiar sprawiedliwości liczy na to, że dzięki technologii sędziowie zyskają czas na to, co najważniejsze, mianowicie na merytoryczną ocenę dowodów i szybsze wydawanie wyroków.
2: To wszystko teraz za godzinę, między innymi o tym, ile będziemy w kolejnych dniach i tygodniach płacić za paliwa, czyli o tym, czy Iran znów zamknął cieśninę Ormus i o tym, kto chce wykoleić amerykańsko-irańskie rozmowy pokojowe.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
2: A na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: Dwa szybkie ciosy, Holandii i Szwecja, było już blisko nokautu. Na razie bohaterem spotkania grupy F mundialu jest napastnik pomarańczowych Brian Brobey, który strzelił dwa gole. Holandia prowadzi 2-0. Trzeba jednak przyznać, że Szwecja miała potem sporo sytuacji i nawet trafiła do siatki, ale gol nie został uznany, bo był minimalny, spalony. Wciąż nie milknął echa bezprecedensowej czerwonej kartki dla Paragwajczyka Miguela Almirona w meczu z Turcją. Zgodnie z nowymi przepisami otrzymał ją za zasłonięcie ust podczas mówienia. Wytyczne, jak i decyzję sędziego wsparł prezes FIFA Gianni Infantino. Przepis został wprowadzony w celu zwalczania rasizmu. Czerwona kartka w każdym razie nie popsuła szyków Paragwajczykom, którzy wygrali 1-0 i są w grze o wyjście z grupy. W środę nasi siatkarze rozpoczną drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Do kadry wracają najbardziej utytułowani reprezentanci, ale w turnieju numer 1 z dobrej strony pokazało się kilku aspirujących i debiutantów. Jeden z nich, rozgrywający Sergiusz Serafin, podkreśla, że już zdążył się sporo nauczyć od selekcjonera Nikoli Grbicza.
7: Największą, najważniejszą rzeczą jest podejście. To jest zdecydowanie inne niż słyszałem u innych trenerów. Mentalność co do treningów, co do podejścia, jak robić pewne rzeczy, to jest taka największa rzecz i najważniejsza, myślę.
6: W drugim turnieju Ligi Narodów nasi siatkarze zagrają z Belgią, Turcją oraz Niemcami i Argentyną. Terminarz sprawdzicie na rmf24.pl. Na koniec jeszcze rzut oka na Wrocław, gdzie mamy już godzinne opóźnienie w rozegraniu 300. edycji żużlowego Grand Prix. Powodem są burze i silne opady deszczu, a także, co za tym idzie, konieczność przygotowania toru. Zalany został także park maszyn i decyzja, co dalej, jeszcze nie zapadła.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Prawie 6 minut po godzinie 20 możemy startować.
0: RMF w pracy. Dzień jak z nut.

Krychowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: pogary bez. Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: W faktach o 21, które zebrał i przedstawi Michał Zieliński.
2: Smutna dla polskich piłkarzy i kibiców refleksja może się nasuwać po właśnie zakończonym na mundialu meczu Holandia-Szwecja. Holendrzy, z którymi w eliminacjach nasi dwa razy zremisowali, zmiażdżyli Szwedów, którzy po wygranym z naszymi barażu pojechali za ocean zamiast biało-czerwonych. Za chwilę mistrzowskie fakty sportowe, wcześniej obława na byłego policjanta w Świętokrzyskiem, letni plan remontów głównych dróg, a lato zacznie się za niecałe 12 godzin. List gończy za Dariuszem Równickim, podejrzanym o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej, wydał prokurator rejonowy w Jędrzejowie. Opublikowane przez służby zdjęcie poszukiwanego od wczoraj 49-letniego byłego policjanta znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl. Komenda Wojewódzka w Kielcach podaje też numer telefonu, pod który można dzwonić i zgłaszać informacje mogące pomóc w odnalezieniu mężczyzny. Po działaniach służb opowiedział nam młodszy inspektor Kamil Tokarski, rzecznik świętokrzyskiej policji.
3: Działania polegają przede wszystkim na jak najszybszym dotarciu, ustaleniu i dotarciu do tego mężczyzny. To 49-latek, który zaraz po zdarzeniu wczoraj uciekł z domu. Mamy też już pierwsze sygnały, które trafiają do nas od mieszkańców. Sprawdzamy je, weryfikujemy, traktujemy je priorytetowo.
2: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna oddalił się z domu w Mierzawie, gdzie doszło do zbrodni na żółto-czarnej hulajnodze elektrycznej. Od ponad doby poszukuje go prawie 300 policjantów. Burzowy front przechodzi przez województwo dolnośląskie. Od rana strażacy wyjeżdżali tam 500 razy do akcji. Interwencje dotyczyły głównie podtopionych posesji i połamanych drzew. Najwięcej było tych interwencji we Wrocławiu, Wałbrzychu i Kłodzku. Przekazuje nam dyżurny Dolnośląskiej Straży Pożarnej. Przypomnijmy, że niemal w całym kraju również jutro obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami. Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą to trasa, którą obejmie jeden z największych remontów zaplanowanych na polskich drogach na czas wakacji. W faktach sprawdzamy, co zmieni się na trasach w najbliższych tygodniach. Na linii nasz reporter Michał Dobrowicz, który powie, kiedy w praktyce ruszy ta rozbudowa.
4: Najprawdopodobniej w drugiej połowie wakacji. Takie informacje uzyskałem w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Cała rozbudowa ma objąć odcinek autostrady A2 od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa pod Warszawą. Ta trasa ma ponad 90 km i to rozszerzenie autostrady związane jest z tym, że A2 już traci przepustowość. Dziennie przejeżdża nią nawet ponad 100 tysięcy samochodów. Jak ustaliłem, kierowcy w czasie remontu cały czas mają mieć po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Pojawi się jednak ograniczenie prędkości, tylko do 70 km na godzinę, czyli o połowę mniej niż teraz. Efekt ma być taki, że za kilkanaście miesięcy w obu kierunkach do dyspozycji będą 3 pasy, a pod Warszawą nawet 4. Na razie na lipiec planowany jest montaż nowych oznakowań i ostrzeżeń, a realny termin, gdy kierowcy odczują pierwsze utrudnienia między Łodzią a Warszawą, to sierpienie.
2: Za chwilę fakty sportowe, mistrzowskie fakty sportowe, ale przed nimi jeszcze dla was przypomnienie o tym, że jutro przywitamy astronomiczne lato.
5: Będzie to punktualnie o godzinie 10:25. Słońce będzie maksymalnie na północy. Na niebie mówimy, że wtedy słońce przechodzi czy wchodzi w gwiazdozbiór raka.
2: Wyjaśnia astronom dr Leszek Błaszkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. To będzie najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mistrzowskie fakty sportowe i Cezary Dziwiszek.
7: I jestem na miejscu. Holandia rozbiła Szwecję 5-1, jak słyszeliśmy, w grupie F mundialu. Drugą połowę rozpoczęła podobnie jak pierwszą, od dwóch szybkich goli. Przed przerwą do siatki trafił Brian Brobej, a tuż po niej Cody Gakpo. Szwecja zdołała odpowiedzieć tylko trafieniem Antonego Elangi. A pod koniec meczu wynik na korzyść pomarańczowych ustalił Crescencio Somerville. 5-1. Czekamy już na spotkanie grupy E. Za godzinę pierwszy gwizdek w Toronto, gdzie zmierzą się Niemcy i Wybrzeże Słoniowej. Faworytem oczywiście nasi zachodni sąsiedzi, ale u Iworyjczyków bojowe nastawienie. Nie przyjechaliśmy tu, żeby oglądać, jak grają Niemcy. Chcemy sobie zapewnić awans do drugiej rundy i wrócić do naszej bazy w Filadelfii nie tylko z 6 punktami, ale i z pewnością pierwszego miejsca w grupie, zapowiada Emers Fe, trener Wybrzeża Kości Słoniowej. W nocy drugie spotkanie w tej grupie, Ekwador, Curaçao. Natomiast w grupie E zagrają nad ranem Tunezja, w grupie F oczywiście zagrają nad ranem Tunezja i Japonia. Polska załoga rajdowa Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk z kolejnym sukcesem wygrała asfaltowy rajd San Martina di Castorezza e Primiero.
8: Myślę, że to był dobry trening przed rajdem Roma di Capitale. Przede wszystkim poranna pętla, Mam nadzieję, że wykorzystamy ten feeling przede wszystkim i to wyczucie, bo mamy dobre ustawienia samochodu, żeby właściwie strzelić się w ten rytm już za 2 tygodnie w Rzymie.
7: A wspomniany rajd Roma di Capitale startuje 3 lipca. Lada chwila powinna zapaść decyzja, czy jednak uda się rozegrać dziś żużlowe Grand Prix we Wrocławiu. Zawody miały się zacząć o 19, ale nad stolicą Dolnego Śląska przeszła burza i po obfitych opadach deszczu zalane zostały tor i park maszyn. Zawody mogą zatem zostać przełożone na jutro.
0: To jest stacja RMF w pracy.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Posłuchajmy faktów w RMF FM. Te zebrał i przedstawi Michał Zieliński.
2: Świętokrzyska policja apeluje o pomoc w zatrzymaniu Dariusza Równickiego. To były funkcjonariusz podejrzany o zabójstwo. Iran żąda, by Izrael przestał bombardować Liban i ogłasza ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz, ale wysyła delegację na rozmowy z Amerykanami do Szwajcarii. Będą też mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. Świętokrzyska policja apeluje o przekazywanie wszelkich informacji, które mogłyby pomóc w zatrzymaniu Dariusza Równickiego. Ten 49-letni były policjant jest podejrzany o zabójstwo swojego teścia, a także zranienie nożem teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa. Jak mówiliśmy w faktach, prokuratura wystawiła już list gończy, a policja opublikowała zdjęcie, które znajdziecie na rmf24.pl. Mieszkańcy Mierzawy są zaniepokojeni trwającą już od ponad doby policyjną obławą.
3: Powiem panu szczerze, że tego pana kojarzę z widzenia po prostu.
4: Tutaj z okolicy, tak?
3: Z okolicy na Jędrzejowie często rzucał się do... No mógłbym powiedzieć, że w oczy, no bo to normalny człowiek, który tutaj raczej mieszka, bo jak mi pan pokazał zdjęcie, no to...
4: To zdjęcie dzisiaj policja opublikowała.
3: Pojawiało.
5: Niedobrze się dzieje.
4: Widać więcej policji tutaj w okolicy?
6: No sporo dosyć. No teraz troszkę mniej, jakby trochę się uspokoiło delikatnie. No.
4: Wczoraj ruszyły te poszukiwania.
6: Tak, wczoraj. No to wczoraj było tego pełno.
4: A gdzie przede wszystkim policjanci? Przy trasie tutaj jest 7?
6: No głównie tam, no, jak ta Mierzawa, bo tam w tych polach, tych lasach, no to jest trochę tego.
4: Tu jest taka okolica leśna dookoła.
6: Leśna, tak. No tu jest pełno tych lasów, no więc trochę...
4: Jest gdzie się ukryć?
6: No zdecydowanie.
2: Usłyszał od mieszkańców reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Władimir Zełenski ogłosił, że odsyła order Orła Białego Karolowi Nawrockiemu. To pokłosie wczorajszej decyzji polskiego prezydenta, który zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia. W wieczornych faktach z nami reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, czy ukraiński przywódca odniósł się do powodów decyzji prezydenta Polski?
7: Tego we wpisie zabrakło, a przypomnijmy, że Zełenski stracił najwyższe polskie odznaczenie po decyzji o nazwaniu imieniem bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Prezydent Ukrainy pisze jednak o, tu cytat, wdzięczności dla Polaków za wsparcie i współpracę w kontekście wojny z Rosją. Relacje w kwestiach historycznych nie są na dobrym poziomie, ocenia były wiceszef polskiej dyplomacji Andrzej Szejna z Lewicy.
8: Szkoda, że one nie są tak dobre w kwestiach historycznych, jak są dobre przy współpracy militarnej, a przede wszystkim współwsparcia Polski dla Ukrainy i humanitarnej i militarnej.
7: Zabrakło tej najważniejszej refleksji, uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
9: Zaskoczyło mnie to, że pan prezydent Zełenski nadal nie rozumie problemu, istoty tego problemu. A istotą tego problemu jest to, że on oraz rząd pani premier Świrydenko czczą oraz honorują morderców Polaków.
7: Zełenski zakończył swoje oświadczenie słowami, tu cytat, wierzę, że przyszłość potwierdzi szacunek, na jaki zasługują Ukraińcy.
2: Płynąc ku cieśninie, ryzykujecie. Znów ostrzega Iran. W ostatnich dniach tankowce ruszyły przez cieśninę Ormuz. Ropa gwałtownie potaniała. To nowe ostrzeżenie ma być odpowiedzią Iranu na izraelskie naloty na Liban. Irańskie władze domagają się, by w myśl wstępnego porozumienia Stany Zjednoczone skłoniły też Izrael do poszanowania rozejmu. A to się nie udaje. Libańskie władze podają, że dziś w nalotach zginęło ponad 30 osób, w tym kobiety i dzieci. Jeden z członków izraelskiego rządu napisał, że należy spalić cały Liban i że z całym szacunkiem dla Amerykanów Izrael musi jednak udowodnić światu, że dba o swoje bezpieczeństwo. Wiceprezydent USA J.D. Vance przekonuje w odpowiedzi władze Izraela, że nie da się z każdego kryzysu wyjść za pomocą zabijania. Deklaruje też, że jest gotów pojechać do Szwajcarii, gdzie jutro mają się zacząć amerykańsko-irańskie negocjacje. We wstępnym porozumieniu Iran zobowiązał się do otwarcia cieśniny Ormuz i zakończenia programu atomowego, a USA do zniesienia sankcji i odmrożenia aktywów.
10: Posłuchaj, co mówią eksperci.
2: Nawet zawarcie porozumienia i trwalszy spokój na Bliskim Wschodzie nie gwarantują, że ceny paliw u nas wrócą do normy. W wieczornych faktach nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, ile czasu musiałoby minąć, aby sytuacja na rynku paliw wróciła rzeczywiście do normy?
11: Wiele miesięcy, bo swobodny transport ropy to jedno, ale cieśnina Ormuz została też zaminowana, wymiana ognia przyniosła zniszczenia infrastruktury i teraz porty w Zatoce Perskiej mogą być zatłoczone.
12: Będziemy jeszcze żyli w takim okresie podwyższonej zmienności,
11: uważa wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak, bo z spokój w cieśninie Ormus łatwo będzie naruszyć.
12: Więc ja bym nie wykluczył tego, że jeszcze będziemy mieli przedłużony ten pakiet CPN.
11: Brak pakietu CPN, czyli obniżonego podatku VAT oraz cena ropy na poziomie sięgającym $90 za baryłkę oznaczałoby podwyżki kosztów tankowania. Benzyna 95 mogłaby kosztować nawet około 7 zł za litr, paliwo do diesla nawet w granicach 8 zł.
2: I to już wszystko w faktach o 22 do 23 przygotuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziewiszek.
5: W Toronto spotkanie grupy E Mundialu, Niemcy Wybrzeże Kości Słoniowej. Po kilku minutach mamy 0-0. W nocy spotkanie Ekwadoru z Curaçao, a w grupie F, przypomnę, Holandia rozbiła Szwedów aż 5-1. Nad ranem zmierzą się Japonia i Tunezja, która po porażce w pierwszym meczu rekordowo szybko zmieniła trenera na Francuza Hervé Renarda.
13: You need to be focused on the basic thing.
5: Musiałem się skupić na podstawach, bo nie mamy wiele czasu. To fantastyczne wyzwanie, bo kiedy wszyscy myślą, że jest już po tobie, to musisz się ocknąć i się nie poddawać. Spotkanie Japonii z Tunezją będzie jubileuszowym 1000. meczem w historii piłkarskich mistrzostw świata. Z tej okazji sędziowie będą mieli specjalne, okolicznościowe naszywki na strojach. I kolejna mundialowa ciekawostka. Belgijska Federacja Piłkarska rozważa wynajęcie odrzutowca ze Seattle do Londynu i z powrotem dla Jeremiego Doku. Dlaczego? Bo piłkarzowi Manchesteru City urodzi się dziecko. Jeremy i Shirin mają termin na początek lipca. Równo za miesiąc startują natomiast mistrzostwa świata w slalomie kajakowym w Oklahoma City. Aż 2 złotych medali z ubiegłego roku z Australii będzie bronić Klaudia Zwolińska, która wtedy w Penrith dołożyła jeszcze brąz.
14: Będą to troszeczkę inne starty na mistrzostwach świata niż zazwyczaj, bo trzeba pamiętać, że to jest część kwalifikacji olimpijskiej. Trzeba też tutaj podchodzić mocno taktycznie do tej kwalifikacji olimpijskiej, szczególnie jak się startuje w tylu konkurencjach, co ja.
5: Kajakarskie mistrzostwa świata startują 20 lipca, na koniec jeszcze meldunek z Wrocławia, z ponad 2-godzinnym opóźnieniem przez ulewę, jednak rozpoczęło się w końcu żużlowe Grand Prix. Eliminacje trwają.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Południe Opolszczyzny szykuje się na sporą ulewę, jeśli jeszcze u was nie pada. Widzę na radarze, że nieźle błyska się oraz leje na południowy wschód od Gorzowa Wielkopolskiego. W nocy nadal burzowo może być na zachodzie oraz w centralnej części kraju. Temperatura nad ranem od 15 stopni na północnym wschodzie przez 18 w centrum do 20 minimalnie w Poznaniu i we Wrocławiu. Jutro burze na wschodzie, więcej w prognozie za godzinę. Obiecuję, Maciek Rybak.

0: for another.
1: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
2: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
3: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
4: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
5: Michał Zieliński,
6: Bogdan Zanewski,
7: Marcin Jędrych
8: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Hoffman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: To już prawie godzina 23. Od teraz jest z nami Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Witam, zapraszam. Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie po raz kolejny pod rosyjskim ostrzałem. Zginęło co najmniej 5 osób. Najpóźniej w lipcu drogowcy mają oddać do użytku niemal 100 km nowych odcinków ważnych dróg. Przez Międzynarodowe Targi Poznańskie przewija się w ten weekend kilkadziesiąt tysięcy osób. Trwa tam festiwal fantastyki Pyrkon. Co najmniej 5 osób zginęło, a 10 zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Według lokalnych władz rosyjskie wojska przeprowadziły 9 uderzeń kierowanych bombami lotniczymi. Jedna z ofiar została odnaleziona pod gruzami prywatnego domu. Bilans zabitych wzrósł po zakończeniu akcji ratunkowej. A Zaporoże, położone w pobliżu linii frontu, jest regularnie celem rosyjskich ataków rakietowych, bombowych i dronowych. Pożar lasu na greckiej wyspie Ełeba zmusił władze do ewakuacji dwóch miejscowości. Do walki z ogniem skierowano 88 strażaków, 8 samolotów gaśniczych i 6 śmigłowców. Straż pożarna poinformowała, że sytuację utrudnia silny północny wiatr, który sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. Grecja regularnie zmaga się z pożarami lasów, których częstotliwość i intensywność rosną m.in. z powodu zmian klimatu.
3: Fakty ważne dla kierowców. RMF FM.
2: 95 km nowych odcinków ważnych dróg. Tyle ma być oddanych do użytku kierowców najpóźniej na początku lipca. Tak przynajmniej wynika z zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W faktach z nami reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Gdzie dokładnie przebiegają te nowe trasy?
4: To jest m.in. nowy odcinek autostrady A2 na Mazowszu. Siedlce Wschód, Łukowisko. Ten fragment ma ponad 28 km. W ostatnich dniach na tym odcinku drogowcy jeszcze montowali balustrady. Ta zmiana będzie miała duże praktyczne znaczenie. Gdy trasa będzie otwarta, autostradą będzie można przejechać od granicy z Niemcami przez Poznań, przez Konin, Łódź i Warszawę, aż do Białej Podlaskiej. Jeszcze w czerwcu kierowcy na Pomorzu mają pojechać też ważnym 40-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej S6 Słupsk-Leśnice. Ta trasa będzie miała po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, a także pasy awaryjne. A kolejny odcinek, który ma być otwarty w przyszłym tygodniu, to przygraniczny dwujezdniowy fragment drogi krajowej 19 Sokółka Północ-Kuźnica. Tymczasem tuż przed tym weekendem otwarty został już ruch na obwodnicy Pułtuska na Mazowszu. To jest część drogi krajowej numer 61. Dzisiaj szybsza niż jeszcze kilka dni temu powinna być dzięki temu podróż z Warszawy w stronę Ostrołęki i jeszcze dalej na Mazury.
2: Kilkadziesiąt tysięcy osób przewija się w ten weekend przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, bo trwa tam Festiwal Fantastyki Pyrkon. Dla wielu z nich to pierwsze takie spotkanie z tym wydarzeniem, które od ponad ćwierćwiecza organizowane jest właśnie w Poznaniu. Czego oczekują nowi Pyrkonowiczo?
5: Pierwszy raz. To jakie oczekiwania?
6: Mam nadzieję, że będzie fajnie. Przyjechałem poznać nowych ludzi, bo tak o anime i tak dalej mnie nie za bardzo interesuje, co poznawanie nowych ludzi i robienie szalonych rzeczy to jest już całkowicie mój content.
5: I dlaczego akurat Pyrkon? Dlaczego to wydarzenie?
7: Spotykamy się ekipą, więc dla nas to też jest okazja do spotkania, do wspólnego przeżycia też tak naprawdę niezapomnianej atmosfery właśnie tu w tym miejscu, w tym czasie.
5: To jest takie dzielenie pasji?
7: Myślę, że tak. Staram się swoją partnerkę namówić do współpracy, zobaczymy jak to w tym roku wyjdzie, więc staramy się też zarażać innych.
5: To tak. Pierwszy raz na Pyrkonie?
8: Tak, pierwszy raz.
5: Jakie oczekiwania?
8: Ogromne.
2: Usłyszał nasz poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat. A w Szczecinie z kolei trwa festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. To nie tylko koncerty w filharmonii, ale również na przykład warsztaty mindfulness dla rodziców, bal malucha, taniec w kręgu oraz profilaktyczne badania słuchu. Są też nowości. W tym roku przygotowano mobilną grę miejską pod tytułem Echa Filharmonii. Na czym polega, wyjaśnia Katarzyna Plater-Zyberk z Filharmonii w Szczecinie.
9: Będzie można spacerować po mieście i zbierać nutki, które kiedyś mieszkały w filharmonii, ale wystraszyły się pewnego wielkiego huku i wybuchu i rozbiegły się po mieście. Musimy te nutki znaleźć. Rodzinnie, wspólnie możemy pospacerować po mieście, poznać kilka muzycznych punktów na mapie Szczecina, spędzić razem czas i ułożyć melodię, bo kiedy zbierzemy wszystkie te nutki, to ułożą się one w melodię, którą finałowo będzie można odsłuchać w ostatnim punkcie, czyli właśnie w filharmonii.
2: Jeżeli ktoś planuje poszukiwania nutek, no to warto się pośpieszyć. Jutro ostatni dzień festiwalu, a na tych, którzy odnajdą wszystkie, czekać będą drobne upominki.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Noc. Kuch. Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On. You shot me.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Północy to właśnie ich czas na naszej antenie. Do studia wbiegł właśnie Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór. Rzeczywiście było blisko sensacji, bo takiego meczu nikt się nie spodziewał. Emocjonujące mundialowe spotkanie Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej, o tym za chwilę. Minionej doby strażacy przeprowadzili ponad 700 interwencji, usuwając skutki burz i silnego wiatru. Po skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie teraz na jego czele stanie nowa Rada Nadzorcza. Już po czasie doliczonym, więc nic się nie zmieni. Zaskakujący wynik mundialowego spotkania Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej. Ten mecz mógł zakończyć się remisem. Było bardzo blisko. Prowadzenie długo utrzymywała drużyna z Afryki. Dopiero w czasie doliczonym, w ostatniej minucie tak naprawdę, prawie że Niemcy zdobyli drugiego gola. Zdobywają tym samym 6 punktów po dwóch kolejkach. To ogromny krok w kierunku awansu do 1/16 finału. Utrudnienie na drodze ekspresowej S6 między węzłami Płoty i Nowogrodz Wschód. W kierunku Szczecina, w okolicach Żabowa, doszło do dachowania samochodu osobowego. Dwie osoby zostały ranne. Początkowo jezdnia w kierunku Szczecina była całkowicie zablokowana. Aktualnie przejezdny jest tam jeden pas ruchu. Ponad 700 razy interweniowali wczoraj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru. Jak informuje nasz reporter, najwięcej interwencji było w województwach dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim. Strażacy przede wszystkim wypompowywali tam wodę z zalanych piwnic. Większość terytorium Polski objęta jest ostrzeżeniami synoptyków przed burzami. Policja wciąż poszukuje 49-letniego Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa. To województwo świętokrzyskie. Tam prokuratura wydała za nim list gończy, a w poszukiwania zaangażowanych jest blisko 300 funkcjonariuszy, psy tropiące, kłady i policyjny śmigłowiec. Do tragedii doszło w piątek po południu. W wyniku ataku nożem zginął 80-letni mężczyzna, a jego 76-letnia żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Nowa Rada Nadzorcza stanie na czele Szpitala Południowego w Warszawie. Tak zdecydował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski po skandalu z politykami Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli korzystać z badań poza kolejką. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Zmiany w Radzie Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego to dopiero początek naprawy planowanej także w innych lecznicach w najbliższych tygodniach. Tak to zapowiada prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
4: Rady Nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
3: Jednocześnie warszawski ratusz prowadzi kontrolę na wszystkich szpitalnych oddziałach ratunkowych w stolicy, a także audyt w Szpitalu Południowym. To jest też efekt skandalu z byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej, lekarzem Dawidem Kacprzykiem, zatrudnionym w tej placówce właśnie jako koordynator SOR-u. 29-latek zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
2: Rozpoczynamy kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce. Tak mówił jeszcze przed weekendem w Sejmie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu obrony wskazał też ewentualne lokalizacje przyszłej bazy USA.
5: Poznań, Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy.
2: Z kolei szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zaznaczył, że negocjacje są możliwe dzięki dobrym relacjom Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
6: Nie byłoby w ogóle tej dyskusji, gdyby nie było prezydenta Nawrockiego, bo rząd właśnie nie ma kanałów z Waszyngtonem tak naprawdę, albo te kanały są bardzo mocno ograniczone.
2: Jak podkreślają politycy, nawet jak zapadnie już ostateczna decyzja w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, to przygotowanie odpowiedniej bazy potrwa wiele miesięcy. A przed absolwentami uczelni dość stresujący czas właśnie przygotowań. No a to dlatego, że po skończonych studiach czas na obronę prac dyplomowych. Jak sobie poradzić z nerwami?
7: Taktyka na obronę, przede wszystkim spokój, odczytanie parę razy pracy magisterskiej. Najważniejszy dzień przed, jakoś wyluzować się.
8: Wiem, zobaczymy po prostu, co się będzie działo.
9: Na żywioł?
8: Tak.
10: Oby pytania podeszły, to na pewno.
11: No nie stresować się, chyba myśleć o tym, co będzie potem.
12: Na pewno bez stresu, z luźnym podejściem. No i z wiedzą w głowie.
13: Pozytywne myślenie, odważnie.
9: Nie ma tremy przed obroną?
13: Nie ma. To już taka formalność tak naprawdę.
2: No to trzymamy kciuki, żeby rzeczywiście tak było. A ze studentami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Krakowski Zakrzówek nadal z zakazem kąpieli. Z popularnego kąpieliska małopolskiej stolicy nie można korzystać ze względu na zawiesinę niewiadomego pochodzenia, jaką ujawniono na początku czerwca. Wykonane do tej pory badania nie wykazały zagrożenia chemicznego dla otoczenia.
14: Czekamy obecnie na wyniki badań laboratoryjnych. W momencie, kiedy otrzymamy zielone światło od sanepidu, no my jesteśmy gotowi, żeby uruchomić kąpielisko.
15: Kiedy to może nastąpić?
14: Mamy gorącą nadzieję, że to będzie już bliżej niż dalej.
2: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Aktualnie na terenie kąpieliska prowadzone są prace porządkowe.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Historia dla dorosłych, radiowców bez cenzury, to obowiązkowy... Everybody get up.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Już Stępień Miernikowski, zapraszam. Do Szwajcarii przybyli już przedstawiciele Iranu. Dziś rozpoczną się tam negocjacje ze stroną amerykańską. Trwają nocne poszukiwania sprawcy morderstwa w miejscowości Mierzawa. Prokuratura wystawiła za byłym policjantem list gończy. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanu wody na rzekach w kilku województwach. Powodem są intensywne opady deszczu. Przedstawiciele Iranu przybyli do Szwajcarii na rozmowę ze stroną amerykańską. Rozpoczynające się dziś negocjacje mają dotyczyć wdrożenia wstępnego porozumienia pokojowego, podpisanego w tym tygodniu przez oba kraje. W rozmowach wezmą udział m.in. szefami irańskiej dyplomacji oraz przedstawiciele władz odpowiedzialni za bezpieczeństwo i gospodarkę. Stronę amerykańską reprezentują wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa. Jednym z głównych tematów negocjacji mają być irański program nuklearny oraz warunki realizacji zawartego porozumienia. Mediacje prowadzą Pakistan i Katar. Policja nocą kontynuuje poszukiwania sprawcy morderstwa w miejscowości Mierzawa obok Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim. 49-letni były funkcjonariusz, przypomnijmy, jest podejrzany o zabójstwo swojego teścia i zranienie nożem teściowej. Jak mówiliśmy w faktach, prokuratura wystawiła za nim list gończy. Policja opublikowała jego zdjęcie. Na poszukiwania na miejscu obserwują mieszkańcy.
2: Jest bardzo dużo policji. Od wczoraj cały czas.
3: Gdzie przede wszystkim można zobaczyć policjantów?
2: Przy trasie jest dużo.
3: To zwiększa trochę niepokój tutaj u państwa, w okolicy ta historia?
4: To tam na pewno.
3: Dużo się o tym tutaj mówi, rozmawia?
4: Dużo, każdy słyszał o tym.
3: Widział pan też zdjęcie tego mężczyzny opublikowane przez policję?
4: No trochę późno zopublikowane, ale widziałem przed chwilą w domu, teraz dopiero.
3: To zwiększy czujność państwa?
4: Myślę, że tak.
2: Było tego
4: tak,
2: podane, tak. Powinno być to podane od razu, tak. No bo mogliśmy tak naprawdę mijać tego człowieka na ulicy, a mogliśmy o tym nawet nie wiedzieć, także...
3: Dzisiaj pojawiło się to zdjęcie i jest to wszystko podane przez policję.
2: Tak, tak, to dobrze.
5: Miasto Jędrzejów bardzo obstawione.
1: Usłyszał od mieszkańców okolic Mierzawy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na rmf24.pl. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody na rzekach w województwach dolnośląskim, opolskim, lubuskim i wielkopolskim. Alert obowiązuje do godziny 6 rano. W związku z intensywnymi opadami deszczu i burzami możliwe są lokalne podtopienia oraz szybkie wzrosty poziomu wody, szczególnie na mniejszych rzekach i w terenach zurbanizowanych.
6: Fakty prosto z Sejmu.
1: A Sejm przyjął przed weekendem rządową ustawę, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków. To pokłosie skandalu z byłym już radnym warszawskiej dzielnicy Ursus Dawidem Kacprzykiem. Przypomnijmy, lekarz w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Był zatrudniony m.in. w warszawskim szpitalu południowym. Na szpitalnym SOR-ze mieli być natomiast obsługiwani poza kolejką politycy Koalicji Obywatelskiej. Jak w tej sprawie głosowali posłowie, o tym w faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
7: Za była cała koalicja rządząca, z kolei opozycja wstrzymała się od głosu. Przed głosowaniem doszło do burzliwej debaty. Głos zabrał m.in. szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
8: Te wynaturzenia i patologie mają znaczek Koalicji Obywatelskiej. I zamiast uciekać dzisiaj, chować jak struś głowę w piasek, powinien pan wyjść i przeprosić Polaków, tych pacjentów, którzy nie mogą dostać się do lekarza.
7: Burzliwie było także, gdy na mównicę wyszedł poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych.
9: Wszyscy pamiętamy taśmy Tomasza Mraza, gdy mówił pan Romanowski o 18 milionach, które wpłacono na szpital w Józefowie za leczenie kolanek prezesa Kaczyńskiego.
7: Jeśli prezydent podpisze ustawę, wówczas rządowa agencja będzie mogła sprawdzić, ile lekarze zarabiają łącznie w kilku placówkach, na różnych umowach i w różnych podmiotach.
1: No jeszcze więcej informacji w kolejnych faktach, to już o drugiej. W nich sprawdzimy, jakie plany na wakacje mają uczniowie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

wielkie emocje, pykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

firmy FON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Badanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Wołodymyr Zełenski odsyła order Orła Białego. Do sytuacji odniósł się w mediach społecznościowych. Jastrzębska Spółka Węglowa ma zielone światło na sprawdzenie nowego złoża. To znajduje się w rejonie sąsiadującym z